0: Radio SK.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, stanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
1: Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, 21 lipca. Andrzej Pinkowski, witajcie o poranku. Łódź powoli budzi się do życia, choć wschód słońca już był znacznie wcześniej, o 4.40 dzisiaj, a zachód będzie o 20.43. Trochę tego słońca pokaże się na łódzkim niebie, ale chmury też będą się utrzymywać nad miastem. No i przyda się coś od deszczu. Dzisiaj przelotne opady wchodzą w grę. Na termometrach w granicach do 17 stopni maksymalnie, wiatr mocniejszy.
0: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Mistrzowska feta Hiszpanów. Reprezentacja Hiszpanii po triumfie na mundialu wróciła do kraju. Na ulicę, by świętować, z nią wyszły setki tysięcy ludzi. Przez kilka godzin autokar z piłkarzami przemierzał ulicę Madrytu. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
3: Hiszpania!
2: Wcześniej zawodnikom pogratulował król, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, czyli mistrzowie. A w czwartek mija termin tak zwanego ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. Politycy partii ostro ścierają się w internetowych wpisach, a kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
2: Ale od stronników Mateusza Morawieckiego słyszymy, że ci nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. A w całym kraju dziś ćwiczenia syren alarmowych. Te będą uruchamiane od 7 do 19. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 sprawdzą sprawność systemu.
5: I Wiktor
6: w Radiu SK.
7: Wtorek uchylił kołdrę i macha tak do nas gołą stopą.
8: A to stopa jest.
7: Mówi, proszę stawać.
8: Ja zerkam do kalendarza, a tam święto na dzisiaj. Narodowy Dzień Bycia Kimś.
7: O, ja zawsze marzyłem o tym, żeby zostać kimś, a jestem nikim.
8: No, nieprawda. Zostałeś radiowcem.
7: To przecież mówię.
8: No dobra, dajcie znać, kim chcielibyście być, kim chcieliście być i jak skończyliście.
7: Mikrofon na Messengerze. Wciskacie i gadacie.
9: Chciałbym być marynarzem,
10: a zostałem piosenkarzem.

0: bardzo fajnie, bardzo fajnie, ojej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczeski, którzy słuchają.
1: Kocham naszych słuchaczy.
2: Ja wiem, kim chciał być Marcel, a kim został.
1: No.
2: Chciałby być biegaczem.
1: A został kurierem.
2: A został nagrywaczem. Wiadomości do Eski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. I faktycznie dzisiaj bym powiedziała dosyć nietypowe, ale jakże ważne święto, czyli Narodowy Dzień Bycia Kimś, więc dzisiaj każdy może zostać kimś. Tylko pytanie, kim chcieliście być, jak byliście mali i jak skończyliście?
2: No właśnie, bawcie o nasz wydawca. No. Ty zawsze chciałeś nam pomagać w radiu, prawda? To było twoje marzenie od początku.
3: Ja kiedyś chciałem być rolnikiem. Naprawdę. Chciałem być rolnikiem, a teraz orkę niezłą mam z wami.
2: No, w tą stronę.
1: Ja chciałam być zakonnicą i nadal prawie kazania, ale w radiu.
2: Marzenia z dzieciństwa kontra rzeczywistość to dzisiaj. Dzień dobry.
4: Chciałem być kierowcą rajdowym. Całe życie, całe dzieciństwo. A zostałem operatorem koparki. Już 15 lat jest.
2: Najważniejsze, że ma silnik. Jankes i
1: Wiktor. Ej, ale tym się ciężko driftuje, prawda?
2: Ale da się.
1: Prawda?
2: Da się. Wszystko się da, jak się chce. Bye.

0: cały czas świat żyje piłką nożną. Mam takie pytanie, długo jeszcze?
1: Jeszcze momencik, jeszcze chwileczka, ale nie martw się, bo polska ekstraklasa startuje właśnie. Najlepsza liga świata.
0: Lepsze niż mundial, rozumiem. No ale faktycznie, z racji tego, praktycznie wszystko w prasie jest związane z piłką nożną.
1: Kylian Mbappé, Mbappé, napastnik reprezentacji Francji, wyleciał z USA i uwaga, zaraz po meczu, który oni przegrali z Anglią, postanowił odpoczywać. Mimo tego, że miał zaproszenie na finałowy mecz, na spotkanie Hiszpania-Argentyna. Oglądał je z pokładu luksusowej łodzi, na której roznegliżowany rozwalił się razem ze swoją ukochaną przy wielkim telewizorze.
2: No i to jest ta różnica klas. Nasz Robcio też ma łódkę, jednak na mecz przyjechał.
1: A? Co prawda, to prawda. No,
0: garniaczku. Może dlatego, że daleko nie miał.
1: Obowiązki odbębnił, a nie od razu pojechał się byczyć.
0: Tak. No to zostając w uniwersum piłkarskim, Ania Lewandowska przedstawiła nowości ze swojej oferty zdrowych przekąsek. No i takim pierwszym testerem batoników o smaku ananasa okazał się jej młodszy brat. Komentującym udzieliła się ich serdeczna relacja, a Piotruś skradł

0: Kwadrans po szóstej, jest i ona, Prasy Królowa. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Poranny prasowanie.

0: głupie żarty z bratem niż z jakimś Hiszpanem.
1: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: A jeżeli ja nie mam brata, to mogę z Hiszpanem?
0: Może.
3: Się zastanawiam, jaki smak się ma się po szynce Serrano.

0: Ludzie, wstawać! 25 minut po 6 rano. Dzisiaj jest Narodowy Dzień Bycia Kimś.
1: No i pytamy się, kim chcieliście być, no i jak to się skończyło.
0: Dokładnie. Plany były ambitne, no ale wiadomo, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak ma.
2: To słuchajcie tego, ja chciałam zostać kucharką i modelką. Jestem influencerką i przedstawicielką Thermomixa. Cześć, pozdrawiam.
0: No kurka, to może wezmę coś pani z Ejwonu. Ja.

Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176.

0: 6/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
10: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1/3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1/3.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: O tego, że na łódzkich ulicach na szczęście bez większych utrudnień, a jeśli chodzi o warunki do jazdy, no to one takie sobie. Mogą pojawiać się opady deszczu. Na trasie też mocniej trzymajmy kierownicę, no bo wiatr będzie silniejszy. A na termometrach dzisiaj maksymalnie 17 stopni, więc niezbyt dużo. Jutro pogoda się poprawi, będzie około 21 kresek. No a od piątku do niedzieli z przewagą słońca 21-23, a w niedzielę 26 stopni.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump znów szokuje. Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Według Waszyngtonu Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nowej wojny handlowej między tymi krajami. A w Chorwacji niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Obecnie z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Z archiwalnego artykułu prasowego wynika, że chodzi o jednostkę, która przewoziła węgiel.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
18: SK Sport News.
16: FIFA wszczęła postępowanie pobójcy, do której doszło po niedzielnym finale mundialu. Zaraz po ostatnim gwizdku Argentyńczyk Leandro Paredes starł się z kilkoma Hiszpanami. Piłkarze zaczęli się bić i przepychać. Rozdzielał ich m.in. argentyński selekcjoner. A koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski zmieni klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 centymetrów zawodnik negocjuje kontrakt z Barceloną.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: Jankes
20: i Wiktor.
21: Radio SK.
22: Dzień dobry, we wtorek 21 lipca, Narodowy Dzień Bycia Kimś, więc konfrontujemy marzenia z dzieciństwa z rzeczywistością.
23: Jak się okazuje, jest dobrze.
22: A kim chcieliście być, a jak skończyliście?
24: Cześć Eska, ja zawsze chciałam zostać dobrą żoną i matką, a zostałam królową domowego ogniska. Pozdrawiam.
25: Eskowy Messenger czeka.

0: Wtorek, 21 lipca. Większość Polski pewnie może zawołać: mokro mi. Strasznie dzisiaj jest, obrzydliwie. Nie chce mi się w ogóle wychodzić na dwór. Dajcie ludzie spokój.
1: Jest nam trochę przykro z tego powodu, że mamy listopad w lipcu, ale też na L, więc może to dlatego, no.
0: Pozdrowienia dla tych, co są na urlopach, ale macie fajnie teraz.
1: I pozdrowienia dla całych służb medycznych. Całe serduszko zawsze moje jest razem z wami.

0: przykro z tego powodu, że mamy listopad w lipcu, ale też ta L, więc może to dlatego, no.
1: Pozdrowienia dla tych, co są na urlopach, ale macie fajnie teraz.
0: I pozdrowienia dla całych służb medycznych. Całe serduszko zawsze moje jest razem z wami.

0: idziesz, przepraszam, boli mnie kostka. Dobrze, dobrze, dobrze, zajmiemy się, a potem budzisz się bez ósemek.
1: No ale na złość jej to zrobili, czy o co
0: no
1: chodzi?
0: Nie, no oczywiście, że błąd medyczny, przepraszają i tak dalej, ale ósemki nie odrosną.
1: Muszę przyznać, że wydaje mi się, że to jest nawet lepszy numer niż ten, co u nas ostatnio został wykręcony w Szpitalu Południowym, czyli tomografia na nieboszczyku.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary. Już od 137 tysięcy złotych. A hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Już w sobotę, 25 lipca, uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum Tkalnia 2 w Pabianicach. Odkryj tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent i skorzystaj z darmowego poczęstunku. Startujemy o 9.
5: Mr. DIY.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
8: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
11: I po reklamie.

0: Kto to widział robić imprezę urodzinową przed 7 rano? No jak to kto? SK!
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Marcin, Marcin!
3: SK budzi w urodziny.
0: Piękny wokal. Marcinie, masz taką tabliczkę od 0 do 10, jak w Tańcu z Gwiazdami, tylko to jest taniec z głosami. Kamy, możesz ocenić jej śpiew.
4: No, dycha, dycha jak nic.
0: Oczywiście, że tak. Pierwsze brawa dla Kamy. No.
2: Ale drugie brawa dla ciebie, bo ty dzisiaj masz urodziny. Natomiast Marcin, nim przejdziemy do świętowania twoich urodzin, czy ja mogę wykorzystać twój numer telefonu, bo słyszałam, że jesteś najlepszą niańką na świecie.
0: Halo, halo, co to za prywata?
4: No proszę bardzo, jeszcze nie wiem w jakim celu, ale
2: w jakim celu, ja ci powiem, Wiktorem czasami trzeba się opiekować, szczególnie jak świętuję urodziny.
0: Marcin, ale byś się mną poopiekował, a ja tobą z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
4: Możemy sobie pomóc.
0: O, jeszcze Paweł się zgłasza, nasz wydawca, też by z nami się poopiekował.
2: Ale o co chodzi z tym opiekowaniem się, co?
4: Ogólnie mamy dużą rodzinę, dużo bratanków, siostrzenic, także jak jestem do dyspozycji, to się opiekuję.
0: No właśnie, podobno jest was pięcioro i każdy każdego odwiedza i każdy każdemu pomaga, a ty jesteś akurat z tych, którzy robią to bardzo często i bardzo dobrze, intensywnie.
4: Tak, jestem dosyć dyspozycyjny, rodzinę mamy dużą, także cały czas jest praktycznie okazja, że tak powiem, do pomocy.
2: To ile jest tam tych dzieciaków, którymi się czasami opiekujesz?
4: Jeszcze raz?
2: Ile jest tych dzieciaków, którymi się czasami opiekujesz, tak wszystkiego razem?
4: Jakbym tak miał policzyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
0: Nie, no bierzcie z nich przykład.
2: Jeszcze trójka i masz drużynę piłkarską.
0: Ale to jest modelowy przykład budowania państwa polskiego. Właśnie tak Polskę zbudujemy.
4: O, tak, Marcinku, przykładna polska rodzina.
2: A ile z tych dzieciaków

0: jest twoje?
1: No żadne.
0: No, to ty się bierz do roboty w takim razie. Stówka leci do ciebie na dobry początek.
2: A na dobry koniec zapas oryginalnego soku. To wszystko twoje.
0: Podobno masz tytuł najlepszego wujka na świecie i cały czas dzieciaki pytają się, kiedy przyjedziesz. W związku z tym przekazuję te informacje. Ciesz się, order z ziemniaka jest twój.
2: To jest. No i to wszystko oczywiście, że twoja ukochana narzeczona nam opowiedziała. I to od niej wszystko wiemy, więc teraz my się zamykamy, a ty się możesz dla niej otworzyć na antenie.
1: Dziękuję bardzo za prezent. Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich znajomych. Wszystkich słuchaczy i życzę wszystkim miłego dnia.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl. The good girl in your tree.

0: Nie wiem, jak to działa, ale ona naprawdę działa. Jest niesamowita, Zalia, Tylko kochaj mnie. Ostatnio jakiś wywiad znowu z nią trafiłem. No jest tak fajna, tak naturalna, tak prawdziwa.
1: Mua. Przypominam, że bardzo lubi się z twoją dziewczyną, tak jeszcze nie narzeczoną Olą Kot.
0: To są dwa różne typy miłości. To jest moja miłość artystyczna.
1: Wszystko jasne. No dobra, to teraz będzie trochę o tym, że miłości będzie nam brakowało, ponieważ będzie w newsach o cenach paliw.
0: No niestety, cieśnina Ormus jeszcze bardziej się zacieśnia. Donald Trump znowu zwariował. A ceny benzyny w kierunku ósemki.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
12: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
13: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
23: Ma zakończyć się stanie przed szlabanami kolejowymi na rogatkach Łodzi. Miasto zdobyło dofinansowanie na budowę tunelu przy Hetmańskiej i wiaduktu przy Malowniczej.
24: Dzięki tym inwestycjom nie tylko wpłyniemy na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, ale istotnie wpłyniemy na jakość życia w mieście Łodzi, ale także na czynniki gospodarcze.
23: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Całość ma być gotowa do połowy 2030 roku. Dziś w Łodzi pochmurno i deszczowo.
22: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.

0: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Tak już w tym tygodniu może być na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Wszystko przez zaogniający się konflikt na Bliskim Wschodzie, mówi Rafał Zywert z biura Reflex.
1: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
0: A słysząc takie prognozy, tankujący stwierdzają, że to
2: bardzo przeraża i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
0: A kierowcy liczą też na powrót rządowego programu CPN. Tu premier przypomina, budżet państwa też ma swoje granice. Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają, już myślą, jak od września uzupełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających.
3: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
0: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli ze szkołami prywatnymi. A częste oglądanie telewizji może zmniejszać niektóre struktury mózgu. Wynika to z opublikowanych właśnie badań. Wzięło w nich udział ponad 1500 osób. Naukowcy stwierdzili, że osoby, które w średnim wieku bardzo często oglądały telewizję, po 20 latach miały mniejszą objętość obszarów mózgu związanych na przykład z pamięcią, przetwarzaniem wzrokowym i funkcjami wykonawczymi.
4: No my to mamy włączone w studiu cały czas.
0: Ale słuchamy też radia, nie telewizji.
4: Ale obrazek leci. Może ja wyłączę. Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK. Ludzie, to jest wtorek, 21 dzień lipca. Dzisiaj jest święto dosyć nietypowe w kalendarzu.
2: No właśnie, dzisiaj jest dzień bycia kimś. No, no i to... tego, kim chcieliście być, a kim jesteście?
5: Jako dziecko chciałam być żoną Eminema, no ale nie wyszło.
4: Marzenia z dzieciństwa kontra rzeczywistość. Nagrania? Bardzo chętnie przyjmiemy na Messengerze.

0: Wiktor chyba sobie za bardzo do serca wziął i nigdy nie dorósł.
1: Ale ciągle czekamy, Wiktor, ciągle jeszcze, czekamy.
2: Jeszcze moment, jeszcze chwila, mamo, daj mi jeszcze się pobawić trochę.
0: 9 po 7, oczywiście wtorek, 21 dzień lipca w kalendarzu. No i cóż, możemy powiedzieć, że za momencik będziemy zaczynać dzień w dobrym nastroju, tak, z Radiem SK.
2: Jak to się przyda przy tej pogodzie, ludzie?
0: Dajcie nam znać, jaki jest wasz sposób na dobry nastrój o poranku. Wszystko na sk.pl, między innymi 1000 zł do zdobycia.
2: Nie wiem, jak to się połączy z tym wszystkim ten temat, ale może odpowiedzią na pytanie na dobry nastrój o poranku będzie chemia.
0: Chemia mózgu?
2: Chemia. Okazuje się, że jesteśmy w tym dobrzy. Czytam, że polscy uczniowie na Światowej Olimpiadzie podczas Międzynarodowych Zawodów Chemicznych, które odbyły się w Taszkencie w Uzbekistanie.
0: A, to tam na dole i w prawo, no.
2: Zdobyli 4 srebrne medale. I to uwaga, wow, pojechało 4 Polaków, mhm, i każdy z nich wskoczył na 2. miejsce. Jesteśmy prawie najlepsi na świecie za każdym razem, kiedy startujemy w kategorii chemia. Może no to... nie idzie nam dobrze w piłce nożnej, ale w chemii radzimy sobie doskonale.
0: No to gratulujemy i przypominamy,
2: że
0: pamiętaj, chemiku młody, zawsze słuchaj Radia SK. Jankes, Kama,
2: Kama i Wiktor. Faktycznie, tak było na lekcji, pamiętam.

0: Kama. Poproszę o pozwolenie na nastroju poprawienie.
1: Pozwalam.
2: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
1: No to proszę bardzo, zaczynamy dbanie o to, żebyście mieli zawsze dobry nastrój, chociaż chyba w teorii za to nam płacą.
0: No ale słuchajcie, w tym roku pogoda szczególnie nie sprzyja dobremu nastrojowi od samego rana, bo jak człowiek otwiera oczy i widzi coś takiego, co akurat za naszym radiowym oknem...
1: No to się prysznic nazywa. Ale zobacz, Wiktor, nie musisz się kąpać z samego rana, wychodzisz na dwór, jak się dobrze namydlisz, to się spłucze przy okazji, no.
0: Wspaniały pomysł, będę pachnieć jak mokry pies. Małgośka razem z nami, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Słuchaj, no jak to zrobić, żeby trochę się podkręcić, żeby trochę sobie polepszyć, żeby mieć dobry nastrój o poranku?
3: No właśnie, ja nie patrzę za okno, tylko patrzę w drugą stronę, na mojego męża, który właśnie wstaje. I myślę sobie tak, ja się przewrócę na drugi boczek, bo mam jeszcze godzinkę. I to jest moja najlepsza faza snu. Wstaję po tej godzince, jestem w dobrym nastroju. I myślę, że to jest przez tą dumę, że mam takiego odpowiedzialnego i punktualnego męża. A ja mam czas poafirmować sobie moją pracę zdalną.
1: A, no właśnie, bo chciałam się zapytać, jak to się robi, że ma się jeszcze godzinkę snu? Że mąż już musi wstawać, a ty możesz jeszcze na spokojnie jeden boczek, drugi boczek. I do Jaśka się przytulić.
0: Jakbyśmy tak wykombinowali z naszym szefostwem, żeby jednak zainstalowali nam te mikrofony przy poduszkach i wtedy człowiek by mógł od razu z domu wejść na antenę.
1: No, to byłby najbardziej zaspany program na świecie. No dobrze, i co? I to gorąco polecasz? Trzeba spróbować? Bo jeśli coś, to ja zgłaszam się na ochotnika i ja jutro mogę spróbować.
3: Koniecznie wypróbujcie. No,
0: tylko pamiętaj, że Kama jeszcze chciała dodać, że chciała się obudzić obok twojego męża.
1: Ops. Dobra, to słuchaj, żeby było fajnie i dobrze. Zestaw produktów Good Mood od Żabki plus 1000 zł na udany dzień. Na jeszcze więcej radości od samego rana dostajesz. Więc coś czuję, że do końca roku tu będziesz wstawać wyspana w dobrym nastroju, także...
3: Tak, ogromnie dziękuję.
0: Tak się właśnie poprawia nastroje. Małgośka, wszystkiego dobrego, trzymaj się, pa.
3: Bardzo dziękuję.
2: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody.

0: chwilę 7.30, no i wpadnie tutaj Marcin Procki o całym złu i źle tego świata w Polsce i za granicą. Będziemy gadać.
1: No właśnie, ale najpierw chwilę przyjemnych rzeczy, mianowicie dzisiaj jest dzień bycia kimś i zastanawiamy się, kim chcieliście być, a jak to się skończyło?
0: Właśnie, to są te marzenia z dzieciństwa kontra rzeczywistość. Halo?
2: Chciałam być stomatologiem, z wykształcenia jestem fizykiem, pracuję w sądzie.
0: No i czego nie rozumiecie?
1: Eskowy Messenger czeka, dajcie znać.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victor.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victor.

0: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ubezpieczenia zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Dzisiaj w Łodzi pochmurno, deszczowo i wietrznie. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać na termometrach w najcieplejszej chwili dnia około 17 stopni. Tymczasem w województwie łódzkim także zawyją syreny, ale to tylko ćwiczenia. Akcja Alarm 2026, ćwiczenia, które mają sprawdzić, jak działa system ostrzegania mieszkańców na wypadek zagrożenia z powietrza. No i te ćwiczenia mają potrwać do godziny 19.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: 7.30 to jest Teska News, Marcin Procki. Zapraszam. Groźny atak dzika w Warszawie. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na swojej posesji i trafił do szpitala. Służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika. A ruch pociągów do Krynicy-Zdroju dziś ma zostać przywrócony. Chodzi o odcinek między Piwniczną-Zdrój a Muszyną. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów spadła do rzeki Poprad.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
10: Teska Sport News.
8: Lech i Górnik poznają potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA. Zanim jednak polskie kluby będą mogły myśleć o trzeciej rundzie, to będą musiały poradzić sobie z rywalami w drugiej. A zaczną od wyjazdowych meczów. Drużyna z Poznania w Danii zmierzy się dziś z Orhus, a Zabrzanie w Stambule zagrają z Fenerbahce. Z kolei Jagiellonia będzie walczyła w eliminacjach Ligi Europy. Zacznie je od trzeciej rundy. No i wiadomo już, że zagra w niej ze szkockim Rangers FC. Do pierwszego meczu dojdzie 6 sierpnia.
11: W końcu jakaś porządna piłka, a nie te mistrzostwa świata.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
11: Ale dziwne święto w kalendarzu. Narodowy Dzień Bycia Kimś.
13: No, to trochę tak przypomina, że często jednak nie jesteśmy tym kimś.
11: No, myśmy chcieli być kimś, ale zostaliśmy radiowcami. A wy? Halo, dzień dobry.
14: Cześć, Eska, z tej strony Paulina. Ja zawsze chciałam być piosenkarką. Później poszłam na studia i jestem inżynierem budownictwa, a ostatecznie pracuję w marketingu.
11: U nas też taki trochę marketing, nie? O, kup pan hita, weź pan hita, dobry hit, no proszę, za darmo hita gramy.
13: Na wynos spakujemy.

0: Eska mówi wam dzień dobry. Kim chcieliście być, a jak to wszystko się skończyło w waszym życiu?
1: Chciałam być piosenkarką, jak Edyta Górniak, ale okazało się, że trzeba umieć śpiewać, żeby być piosenkarką. No, w szoku byłam. Także co, pozdrawiam wszystkich z logistyki.
2: Pozdrawiamy serdecznie, ale gdybyście chcieli zostać zwycięzcą naszej zabawy 5 słów, 5 stów, to trzeba się już zgłosić na Eskowy Messengerze, wysłać swój numer telefonu do Bogaja i przekonać go, że to właśnie was powinien wybrać.
0: Bo przypominamy, że po 8 gramy będziemy szukali dopasowywanych umysłów do siebie, albo Kama, albo ja. No i sprawdzimy, czy wasze słowa pasują do naszych, albo na odwrót. Tylko oprócz numeru telefonu, który wyślecie w Messengerze, jeszcze potrzeba nam czegoś, co przyciągnie wzrok Pawcia.
3: Uwaga, dzisiaj dzień śmieciowego jedzenia.
0: I
3: tak sobie wpadłem na pomysł, że wyślijcie
0: śmiecia.
3: Albo zdjęcie jedzenia, bo ja bardzo lubię jedzenie, to przyciąga mój wzrok. Kama, to przyciąga mój wzrok.
0: Widać, że akurat lubisz to śmieciowe jedzonko.
2: Oj, tam wszystko się zgadza, to już wiedzie.
3: Ale popijam wodą, także jest pół na pół.
2: Wysyłajcie foty na Eskowy Messenger.
0: To ustalmy. Numer telefonu i coś, co można zjeść. Potraktujcie to szeroko na naszego Messengera. Jankes, Kama
2: i Wiktor. A te 5 stów, które wygracie, możecie wydać na jedzenie, jakie tylko chcecie.
0: I oddzwonimy po 8, bo wtedy grać będziemy.
4: Reklama. Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
4: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
7: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
8: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
7: A pranie?
8: Pralnię też mam.
7: A bezpiecznie tam?
8: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
7: To czego ty nie masz w tym Student Space?
8: Tylko was. Tęsknię.
9: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
10: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
11: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
12: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
13: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
12: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
13: No ale
12: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
14: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: Może to jest jakiś sposób, żeby skusić to lato, żeby do nas przyszło reggaeton lento i Little Mix i CNCO.
1: I coś tak na mnie patrzysz. Wykupiłeś wszystkie literki w alfabecie.
0: Łap Nosela za rękę i wprowadzaj go na scenę.
1: N-O-S-E-L.
0: Nosel!
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: A dzisiaj poważna sprawa. Urząd Stanu Noselowego.
3: Nosel wkręca.
4: Nosel wkręca.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Lambadzia Radagmana po tej stronie. Ja telefonuję z Urzędu Stanu Cywilnego, sprzątaczka. Mam panią na rozpisce, tak? Proszę pani na pierwszego. Kto to panią zapisywał, pani mi powie?
5: Wie pani co, taka pani, ale nie.
6: Ale naczelniczka?
5: Chyba tak, nie wiem.
6: A no i ona zawsze mi, proszę pani, pod prąd. Pani mi powiesz, ile tam będziecie mieli tego pierwszego osób na stanie?
5: Wie pani co, ogólnie gości jest około 50, ale oni chyba nie wszyscy przyjadą.
6: Aha, to ile wejdzie do urzędu? To ile wejdzie do urzędu?
5: Bo... A musi pani wiedzieć mniej więcej.
6: Tak, bo ja, proszę pani, sprzątam w piątek. I w piątek, proszę pani, do 18 jeszcze ten urząd, proszę pani, zrobię. Ale nie przyjdę w sobotę. Dlatego mi jesteście, proszę pani, tutaj jakby na punkcie kolizyjnym i ja muszę z wami się dogadać, żeby na poniedziałek miała jeszcze urząd czysty.
5: Aha, rozumiem.
6: No.
5: Wie pani co, szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, ile będzie tych osób.
6: Ale tak pira z oko, pani mi powiesz.
5: Wydaje mi się, że tak około połowy.
6: No widzi pani, ja bym mogła was przyjąć, proszę pani, bo ja bym miała 15 par kapci, ale nie mam na 25.
5: A bo to tam trzeba jakieś kapcie mieć?
6: Nie, nie, nie. Jak ja posprzątam w piątek, żebyście mi nie napaskudzili, proszę pani, na sobotę, to ja bym dała wam kapcie.
5: No nie określę pani, ile będzie tych osób tam.
6: No dobra, dobra, dobra. To jeżeli będzie więcej niż 15, to co robimy z tamtymi, dla których kapci zabraknie?
5: To ja jakieś nakrycia zorganizuję.
6: Ale to wtedy pani sama sobie musi.
5: No pani co, no kurczę. Nie wiem, no to my wtedy najwyżej ściągniemy na chwilę z buty i już tam.
6: Czyli na boso.
5: Bo ja i tak mam tę sukienkę długą, to tam i tak nie będzie widać butów.
6: Dobra, dobra. Niech pani tam pamięta, proszę pani, że kapcie są obowiązkowe, a jeżeli do zdjęć, to sobie już zdejmijcie, róbcie co chcecie, abyście mi tylko nie napaskudzili w urzędzie, bo ja później mam w poniedziałek urwanie głowy ze sprzątaniem.
5: Rozumiem. Wie pani co, my też głównie w środku to tak nie będziemy. Tam chyba jakieś tam minimalne cyknięcie, tam tylko zdjęć, tam to tylko chodzi, żeby to doszło do skutku i później
6: dobrze,
5: sobie
6: dobrze.
5: Tam jakieś zdjęcia.
6: Dobrze,
5: robić.
6: No. Kapcie, proszę pani, wyda Michał.
7: Zostałaś kręcona w Radiu SK.
5: Kapcie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Teraz dobrze zagramy, ale Paweł powie państwu, co to będzie.
8: Tak, to jest kumpel BDS-a teraz.
0: No i wszystko jasne.

0: No i dobry ten kolega BDS-a. Per Jean i sama przy okazji na TikToku podobno robi furorę. Jak tam jesteście, to pewnie się już natknęliście.
1: No, a my cały czas zastanawiamy się w dniu bycia kimś, kim chcieliście być i szczerze kocham to.
0: Jak to się skończyło? Bardzo fajnie.
2: Ja jak byłam mała, to bardzo chciałam zostać sprzątaczką na lotnisku, żeby móc do woli jeździć ruchomymi schodami i jeździć tym samochodzikiem czyszczącym. Natomiast skończyło się na marketing menadżerze w korporacji.
1: No da.
3: Kama i Wiktor.
0: Jest Narodowy Dzień Bycia Kimś, więc tak sprawdzamy, jakie były wasze marzenia, jak to wszystko się skończyło, jakby co Messenger też czeka.
3: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
6: Pochmurno i deszczowo. Zachowajmy ostrożność na łódzkich ulicach. Wiatr też daje się we znaki. Tymczasem jest kasa na budowę tunelu przy Hetmańskiej i wiaduktu na Malowniczej, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrydlewska.
7: Rogatki przy ulicy Malowniczej były zamknięte 16 godzin na dobę. To pokazuje, że każdy czekał od podniesienia szlabanu do zamknięcia, żeby mieć szansę przejazdu. I on był bardzo krótki i często kilka aut tylko zdołało przejechać, bo pamiętajmy, rośnie też ilość połączeń kolejowych.
6: A ta inwestycja ma być gotowa do połowy 2030 roku.
0: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. Reporterski Jakub Krzyżak z tym tematem. Jak realne jest to zagrożenie?
9: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
10: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
9: Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały i zbliżały się do naszej przestrzeni powietrznej.
8: A posiedzenie komitetu właśnie powinno się rozpoczynać. Zmiany w programie Czyste Powietrze, wśród nich m.in. wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki i zwiększenie wsparcia na termomodernizację.
11: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
8: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowe przepisy wprowadzają także wyjątki od zasady 3-letniego okresu posiadania nieruchomości. Sukces piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii odnotowały sejsmografy. Zapisy pokazały, że ziemia w czasie niedzielnego finału zadrżała 3-krotnie. Przy golu w dogrywce, przy nieuznanym golu i po końcowym gwizdku.
12: Dzień dobry, po ósmej, ale się cieszę, że zaraz zagramy o pieniążki. 500 do wzięcia, tylko 5 słów do skojarzenia.
13: No właśnie, można się zgłaszać na eskowym messengerze, wysyłajcie nam wasz numer telefonu oraz...
12: Coś, co można zjeść.
13: Tak, no, trzeba przekupić Bogaja.
12: O, Paweł siedzi i tam przegląda.
13: I się ślini.
12: Bo ci na klawiaturę kapie.
13: Ciekawa, jak ty to później żonie wytłumaczysz.
14: Że mi na klawiaturę kapie?
13: Tak. No zawsze mi kapie. Patrzysz na ekran i się ślinisz.
12: Bogaj robi research, a my zaraz oddzwaniamy.

0: co, Kama? Czekałaś na tę zabawę, co?
1: Bardzo. Najbardziej stresująca zabawa w naszym radiu.
2: Pięć słów. Stu.
0: Tak jest, no bo tu odpowiedzialność finansowa wisi nad prezenterami. Pamiętajcie, za zgodność naszą i waszą. 5 stów i 5 stów do wzięcia.
1: No właśnie, z nami jest Marta, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Czym przekonałaś Bogaja? Zdjęciem jakiego jedzenia także zaczął się ślinić nam do ekranu?
3: Naleśniki z dżemem. Mama się nauczyła, tak, najlepsze.
1: Naleśniki z dżemem. Poczekaj, ja też się trochę ślinię.
4: Ja myślałam, że to jagody.
0: Taki dowcip kiedyś był, ale mówią, że to prostacki, jak się jeden pyta drugiego, a jak to jest naleśnika? No, koniec dowcipu. Dziękuję.
3: Zatrzymajmy taką rozdalić śmiechu.
0: Tak jest.
1: Czy to jest twój sposób na to, żeby zrobić sobie czarny PR, żeby cię Marta nie wybrała?
0: Tak, i wtedy ja będę, ja będę wtedy mógł spokojnie odetchnąć, że to nie na mnie wisi to odium.
1: Marta, Martuś, kogo wybierasz?
0: Z kim grasz właśnie?
3: Wybieram ciebie, Kama.
1: Brawo! Dziękuję, że takie duże pokłady zaufania nasz naród we mnie ma. Martuś, to się poznajmy lepiej. Powiedz mi, czym ty się zajmujesz na co dzień?
3: Jestem nianią, mieszkam w Warszawie i no cóż, teraz lecę przed siebie za chwilę.
1: A co lubisz robić w wolnym czasie?
3: Co lubię? Ja lubię spędzać aktywnie bardzo czas, więc cóż, dużo biegam teraz ostatnio i śpiewam, ale nie będę śpiewała na antenie.
1: Okej, to się jeszcze okaże. Dobrze.
3: Jest za wcześnie.
1: I wiemy, że lubisz jeść naleśniki. Dobrze, to ja opuszczam w takim razie studio.
0: Tak jest. Kama zdjęła słuchawki i właśnie wychodzi.
1: Tym lepiej.
0: No a my przechodzimy do naszego odpowiadania, do naszego kojarzenia. Jesteś gotowa?
3: Zawsze.
0: No to uwaga. Otwieramy naszą zakładkę z słowami i pierwsze to piłki. Po prostu piłki.
3: Mundial.
0: Dobra, zapisane. Bogaj, zapisujesz?
4: Mhm.
0: Drugie słówko, uwaga, brzmi... Karuzela.

0: Po prostu piłki.
1: Mundial.
0: Dobra, zapisane. Boga i zapisujesz? Drugie słówko, uwaga, brzmi... Karuzela.
2: Jedno zdanie. Jedno słowo?
1: Jedno słowo, dobra. Rozrywka. Nie będzie rozrywka.
0: Rozrywka, dobra, mamy to. Trzecie, Dynamo.
1: Dynamo?
0: Wiesz, co to jest Dynamo? Przy rowerze było kiedyś, prąd robiło. Ewentualnie jest jeszcze Dynamo Klub Piłkarski. Nie wiem, czemu tak się nazywa.
1: Niech będzie klub.
0: Kurczę, nie wiem, czy kama to skuma, ale dobra. No.
2: Mamy nadzieję, że nie.
0: No. Dobra, kolejne to już czwarte. Węgiel.
1: Kopalnia.
0: Zgodziłoby się w sumie. I ostatnia jest parasolka.
1: Deszcz.
0: Wszystko zapisane. Piłka, mundial, karuzela, rozrywka, Dynamo Klub, węgiel, kopalnia, parasol, deszcz. Łatwe? Trudne? Zaraz się przekonamy.

0: Tak. Węgiel to była...
1: Opalnia.
0: Aha, a parasol?
1: Deszcz.
0: No i fajnie. Kaba! Come on! Come on do studia!
2: Już możesz próbować.
0: No. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, od razu walimy Kamię pierwszym wyrazem między oczy.
3: Dawaj.
0: A ten wyraz to liczba mnoga, bo to piłki. Ale tym się nie sugeruj.
3: Aha.
0: Piłki.
3: Dobrze, a czy to będzie coś, Marta, związanego z tymi mistrzostwami świata, które teraz miały miejsce?
1: Dokładnie.
0: Mhm. Co my ci możemy podpowiedzieć? Jest to, tak, jest to jeden wyraz i w ramach podpowiedzi powiem ci, że jest to wyraz międzynarodowy.
3: Bardzo mnie niepokoi, że zarówno ty, jak i Bogaj drapiecie się w tym momencie po rękach. Wyraz międzynarodowy,
0: tak,
3: powiedziałeś.
0: Tak, ty słuchaj podpowiedzi, a nie gadasz jakieś bzdury tutaj.
3: Wyraz międzynarodowy.
0: No.
3: No to rzucam mundial.
0: To się zgadza!
3: Tak? Tak. I to miało być trudne, mówiłeś!
0: Zaraz zaczną się schody, bo drugi wyraz... To karuzela.
3: Mm-hmm.
0: Karuzela, karuzela.
3: A czy powiedz mi, to co powiedziałaś, to co pomyślałaś, będzie dwuczłonowe?
1: Tak.
0: Nie, no jak tak? Jakie dwuczłonowe?
1: Tylko, że...
0: W sensie to jest jeden wyraz podałaś.
1: Jeden wyraz, tak.
0: No, więc nie dwuczłonowe.
3: Mm-hmm. Bo pomyślałam najpierw, że wesołe...
1: Zrobiłam z tego jedno.
0: Wesołe miasteczko. Ja
3: pomyślałam wesołe miasteczko, no ale to,
2: to są dwa wyrazy.
0: Nie, to jest zdecydowanie jeden wyraz.
3: Mhm. Karuzela. Roller coaster.
0: Czy to jest twoja odpowiedź?
1: Niestety nie.
2: Pytam się, czy to jest jej odpowiedź, tylko jej trykka.
0: Dobra, ja już tryknąłem.
3: A co było?
0: Po prostu rozrywka.
1: Rozrywka, no.
3: Okej, okay, dobra. Czyli to wesołe miasteczko nie było złym tropem, no. Co dalej?
0: Trzeci wyraz. To już jest w ogóle szczyt absurdu. Uwaga, bo ten wyraz
1: ja
0: to...
1: Ja nie wiedziałam, co to jest.
3: Dobrze, że ciebie w PR-ze nikt nie zatrudnił, Wiktor, naprawdę.
0: Dynamo.
3: Dynamo. Mhm. A i ty nie wiedziałaś, co to jest?
0: No,
3: a tłumaczyliście, Marcie?
0: Tłumaczyliśmy, że to może być i od tego, co się kręci, i od tego, co się kopie.
3: Dobra, a czy to będzie w takim razie taka rzecz, na której się jeździ na dwóch kółkach?
0: Mm-mm.
3: Ojej.
0: Marta ojej. Postanowiła pójść w inną, no. W inną stronę całkowicie.
2: Na wschód.
3: Na w którą?
0: Ale też nie wiem, właśnie nie wiem, czy Kama wie, czy ona to kojarzy.
2: Mam nadzieję, że nie.
1: To jest trochę związane z tym, jakby co, tym, co świat żyło ostatnio trochę.
0: No,
1: tak
0: to jest
1: jakby.
0: Trochę powrót do hasła numer jeden. O, i tyle ci powiem.
3: Matko jedyna, ludzie!
0: No, słuchaj,
3: jak Dynamo może być związane z mundialem? Hej!
0: Z newsroomu do nas dzwonią, dobrze, że masz się pośpieszyć, bo newsy nie wejdą o 8.30.
3: Nie wiem dlaczego, ale Robert Lewandowski. No, a co?
0: Klub, piłkarski klub, Dynamo Moskwa na przykład. O, tfu.
3: Ojej! No. Ojej! Dobrze, no, okej.
1: Okay. To trudne, przepraszam.
3: Bardzo. Nie, to wina chłopaków, spokojnie.
0: Ale teraz będzie łatwe. Uwaga, czwarty wyraz.
3: No.
0: Węgiel.
3: Mhm. Czy to będzie taki, który jest robiony z drzewa?
0: W inną stronę idziesz trochę, myślowo.
3: Bogaj kiwa, to znaczy, że jest źle.
0: Marta, możesz coś podpowiedzieć? Ale tak wiesz, nie za mocno.
1: Jak się nie za mocno? Kurczę. To się nie da nie za mocno.
3: Tak, walczymy o twój hajs, no to weź się uspokój.
1: No dobra.
3: W czyjej drużynie ty grasz?
1: No ciężka praca, no.
3: Górnik!
0: Nie, to było kategoria miejsce.
1: No.
0: Kopalnia.
3: Ojajajajaj.
1: Nie chciałam za łatwo, no niestety.
0: Ostatnia szansa.
3: Czy możecie najpierw wytłumaczyć Marcie, że gramy o pieniądze dla niej? Tak tylko chciałam zauważyć.
0: Uwaga, podaję hasło.
3: No.
0: Parasol. To jest ostatnia wasza szansa,
1: no,
0: na to, żeby się nie skompromitować.
1: Radę.
3: Ale taki potrzebny na dzisiaj.
0: Tak.
1: Tak.
3: No dobrze. Przeciwdeszczowy.
1: No, po co? Ale troszkę utnij.
0: Po co tak kombinujesz?
3: Deszczowy.
0: Nie, no po co?
1: Nie.
0: Rzeczownik.
1: To jest mokre.
3: Jezus Maria, deszcz.
0: Tak, no. Boże, ludzie, czy ja gram z... No.
3: Bogaj, ty musisz wychodzić ze studia, bo wszystkie twoje miny sprawiają, że ja przestaję myśleć.
0: Chciałem oficjalnie ogłosić, że...

0: Kuciarniarz.
1: Jestuwy!
2: No. Jak to mówi ksiądz Tadeusz, lepsze dwie stówy niż nic.
3: Blamasz, no. Kama, blamasz! No.
2: Nie, no co, jaki blamasz? Dwie stówy to też jest
3: zawsze
2: dobrze.
3: Zawsze były cztery stówy.
2: No ale mieć dwie stówy i nie mieć dwóch stów to cztery.
4: To jest
5: jak
4: cztery, no.
5: Ja się cieszę.
6: Dzięki, Marta, dobrego dnia.
5: Dzięki, wzajemnie.

0: Chwilę 8.30, no i właśnie, wspomniany Marcin Procki się zbliża do nas. Uwaga, podaje bardzo ważne hasło i tym razem już na poważnie. No. Wypadek i korek. Kama i Wiktor. To jest krajowa, która?
1: Dziesiątka.
0: Krajowa dziesiątka, tam uważajcie i o tym za chwilę.

0: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką

0: hospitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Już jest nowy serwis Audi w Łodzi. Audi Bednarek. Ponad 30 lat doświadczenia w obsłudze aut grupy Volkswagena. Łatwy i szybki dojazd, krótkie terminy napraw i fachowa obsługa Twojego Audi. Odwiedź serwis Audi Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub umów się na audibednarek.pl. A teraz przy przeglądach okresowych dezynfekcja klimatyzacji za złotówkę. Audi Bednarek. Twój nowy serwis Audi w Łodzi.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Teraz rzut oka na drogi w Łodzi, gdzie niestety ciasno na Alei Palki po obu stronach. Przy Rondzie Solidarności czekamy na przejazd. Przytyka się również Aleja Piłsudskiego przed Niciarnianą. Piłsudskiego także przed Kopcińskiego w kierunku Widzewa. Zdejmujemy nogę z gazu. W Łodzi dzisiaj pochmurno i deszczowo, 13 stopni teraz, maksymalnie około 17 kresek. No ale ten deszcz będzie ustępował, ale dopiero późnym popołudniem. Ciśnienie rośnie, wiatr jest mocniejszy.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja rozbiła rodzinny gang narkotykowy, który przemycał narkotyki z Hiszpanii do Polski. Na czele grupy miał stać mężczyzna, który sterował nią, odsiadując wyrok. Zarzuty usłyszało w sumie 12 osób, a przemycone narkotyki trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Krajowa dziesiątka zablokowana w Stryszku między Bydgoszczą a Toruniem. Ciężarówka wypadła z trasy i częściowo się przewróciła. Ruch kierowany jest na objazd, a utrudnienia potrwają kilka godzin. Przepłynąć Wisłę wpław w ciągu 3 tygodni. Takiego wyzwania podjął się Jacek Pałubicki. Chce tym wesprzeć Fundację Mały Książę.
8: No już minąłem 75 kilometr, ponieważ kawałek wcześniej był taki znacznik. Ile jeszcze przede mną? Szlak żeglugowy Wisły ma 942, czyli jakby jeszcze 867 kilometrów.
7: Akcję można wesprzeć w sieci.
9: Jan Kana i Wiktor w Radiu SK.
10: Z tym Jankesem to bym nie przesadzał, na urlop poleciał.
11: Ale szczerze mówiąc, ja wiedziałam, kiedy wrócić, bo pogoda się z kim ściła.
10: Tak, właśnie. Dzisiaj sprawdzamy, słuchajcie, kim chcieliście być i jak to się skończyło w życiu, bo wiadomo, plany z dzieciństwa, rzeczywistość to dwie różne sprawy.
12: Cześć, chciałam być leśnikiem, skończyłam pedagogikę, a jestem księgową. Buziaki.
10: To proszę bardzo, liczcie na nas.
13: Radio Messenger czeka.

0: 37 po 8, ja już bym wstawał, ja już bym nie leżał, gdybym był na waszym miejscu. Gdyby nie to, że wstaliśmy już po 4 rano, no przecież, ludzie
1: dokładnie,
0: kochani.
1: Dokładnie,
0: no.
1: Ale spoko, jak będziesz na urlopie, to zadzwonię i sprawdzę, czy faktycznie nie będziesz leżał.
0: Bogaj, kiedy ty idziesz na urlop, bo ty w ogóle nie bierzesz urlopu żadnych.
2: Sierpień, przedostatni tydzień, także jak wy chcieliście wziąć, to proszę, nie bierzcie.
0: I nie jedziesz na pewno na wschodnie wybrzeże USA?
2: Nie,
0: to dobrze.
2: Nie, tym razem.
0: Dobrze, bo jest niepokojąca informacja, akurat płynie i powinien dopłynąć na początku sierpnia największy znany naukowcom żarłacz biały. Czyli tudum, tudum, tudum, tudum, tudum, tudum. A wiedzą, że on płynie, bo jest wyposażony w nadajnik. Płynie
1: do
0: kurortu Cape Cod.
1: Uj.
0: Jak wskazują eksperci, rekin zbliża się do wybrzeży, gdyż jest głodny, w poszukiwaniu pożywienia. A wcześniej już ten sam egzemplarz, bo ma nadajnik, był znany z tego, że zaatakował parę razy człowieka, więc jest panika.
1: No i właśnie dlatego wolę ustkę. Może i wieje, może jest 16 stopni, ale przynajmniej rekin mnie nie...

0: Zažrem.
1: Jankes,
2: Kama,
1: Kama.
2: I Wiktor.
0: Gofra dubajskiego za 45 zł można kupić.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
14: I po reklamie.

0: dobrze, że mamy to wejście antenowe. Uratowało nas przed dalszym komentowaniem reklam w telewizji. Właśnie podglądamy sobie, co tam leży. O, a ta grała tu! O, a tego kojarzę! O, tą reklamę lubię!
1: Tak właśnie było. Tak przeraża mnie wiedza moich tutaj współobywateli w studiu.
0: Miałem zostać w życiu kimś, a zostałem komentatorem reklam.
1: Ale kim ty chciałeś zostać w życiu?
0: Zawsze chciałem być radiowcem.
1: Naprawdę?
0: Tak jest.
1: Bo zawsze jesteś nudny.
0: Nigdy nie miałem ambicji w życiu.
1: I najlepsze jest to, że zawsze się śmiesz z własnych żartów. To jest po prostu mistrzostwo świata. No, no dobra, pytanie. Kim chcieliście zostać, jak byliście mali? No, a kim finalnie zostaliście?
2: Chciałam też być milionerką, ale jakoś mnie po drodze.
1: No spokojnie, to jeszcze wszystko przed nami.
0: Bogaj ma teorię, jak można zostać milionerem. Bardzo łatwo.
3: Tak, kupujesz opakowanie ryżu, a tam na 100% jest ponad milion ziarenek. Jesteś milionerem!
1: Ja przed denominacją złotówki byłam milionerką.
0: Albo tak komplikujesz swoje życie, że masz milion problemów. I też jesteś milionerem.
1: Dzięki. No. Szukamy w takim razie dalej. Halo.
4: Pan Kłeska, zawsze chciałem zostać muzykiem. Na początku byłem mała fujara, a teraz został mi wielki bęben. Pozdrawiam.
0: O, to.
1: Rozumiesz? I Wiktor. Widzę, że rozumiesz.
0: Gapisz mi się na bęben?

0: życie.
1: Zawsze jak bletka się pojawia, tabletka, to sobie przypominam, czy ja wziąłem już rano te tabletki, czy jeszcze nie.
2: Stary człowiek i może.
1: Tak. Za chwilę Marcin Procki, człowiek w sile wieku informacyjnym, przyjdzie i opowie.
2: Będzie o hali gąsienicowej. To jest dosyć zabawne, bo słowo hala i gąsienicowa kojarzy mi się zupełnie z czymś innym. Język polski jest trudny.
1: Teraz dobrze, żeby ci się kojarzyła z korkami, bo jak się okazuje w górach, na szlakach, też może być ruch wahadłowy.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń.

0: Wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
5: Wyjeżdżamy teraz na łódzkie ulice. Spore korki na skrzyżowaniu Marszałków po każdej ze stron. Tam doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Jednak jak informuje policja, ta awaria została już naprawiona, więc trzymam kciuki, żeby z każdą chwilą było lepiej na drogach. A warunki do jazdy takie sobie. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 17 stopni, pochmurno i z opadami deszczu. Wiatr też cały czas daje się we znaki, ale ciśnienie powinno na nas dobrze działać, jest w normie, lekko rośnie.
3: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Minęła 9, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś rząd ma zająć się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Na stole dwa projekty ustaw i rozporządzenia. Zakładają limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakt z NFZ, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
7: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
6: Mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Po posiedzeniu rządu projekty ustaw mają pilnie trafić pod obrady Sejmu. Ponad 8 zł za litr diesla. Taką cenę jeszcze w tym tygodniu możemy zobaczyć na stacjach paliw. Kierowcy, z którymi rozmawiał reporter Eski, liczą, że wzrosty w końcu wyhamują.
8: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej. Czyli jest rąbanie na pieniądze.
6: A wzrosty cen paliw to reakcja rynku na wymianę ognia między USA a Iranem. A turyści w Tatrach, uwaga, bo ruszył remont na popularnym szlaku. To z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Będą wymieniane tam łańcuchy, no i możliwe będzie wstrzymywanie ruchu turystów, mówi Marta Mazik z Tatrzeńskiego Parku Narodowego.
9: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów.
6: A trwają też prace na szlaku z Czarnego Stawu w kierunku Rysów.
10: Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: 9:02, cały czas rozchodzi się o 9 rano. Dzisiaj fajna konfrontacja marzeń z młodości kontra tego, co się dzieje teraz u was w życiu.
12: Dzisiaj jest dzień bycia kimś i pytamy się, kim chcieliście być, kiedy byliście mali, a jak to się skończyło?
11: Słuchajcie tego.
13: Cześć, ja chciałem być księdzem, bo zostałem kierowcą tirem.
12: No tutaj, tu i tu krzyżyk na drogę.
11: Niech prowadzi nas pan kierowca.

0: 19? Co ja gadam? 17, po 9. Ta dziewiątka mi się tak w oczy rzuciła. Wróć! Wróć!
1: Jak przez całe wakacje jesteśmy z wami do 10, więc Wiktor się nie może przyzwyczaić.
0: Tak jest.
1: To już tylko jeden miesiąc za tobą.
0: No właśnie, bogaj. Byś załatwił jednak krótszy poranek, co?
2: Szef, a właśnie mamy dzisiaj spotkanie po 10, także będzie można rozmawiać.
1: To tyle z bycia krótszym. Ale u nas w studiu na telewizorach, na wszystkich, czyli całym jednym, cały czas pokazują polityków i o tym gigantycznym ultimatum i narastającym konflikcie w PiS mówią od samego rana, więc trochę ciężko nad tym przejść, nie patrząc na to.
0: Ale kto się z kim pokłócił i o co tu chodzi?
1: No właśnie, bo okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość może pęknąć na pół i po takim całym rozłamie może powstać partia, na czele której ma stanąć Mateusz Morawiecki.
0: Całkiem nowa.
1: No właśnie, a za nim ma pójść te kilka osób,
0: które uda mu się namówić.
1: Dokładnie, i przeciągnąć na swoją stronę, no. To normalnie jak zabawa w dwa ognie, pamiętasz, jak się brało do swojej drużyny?
0: Cześć, no my tu o żadnych sympatiach politycznych mówić nie będziemy, bo i też takich za bardzo nie mamy w tym momencie, ale no jak każdemu, kto zaczyna nowe życie, no wszystkiego najlepszego, no na nowej ścieżce, na nowej drodze.
3: Chciałem podziękować Wiktorowi za to właśnie, że promuje tę współpracę w wielu wymiarach.
0: No nie ma za co, no. Radio SK. Niech tam się szczęści, no. Autopromocja.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimne Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
16: I po reklamie.

0: Zawsze czekam tutaj na ten głosik na końcu. On jest taki przerażająco dziwnie zachęcający. Uwaga! No właśnie. Miłość jest odpowiedzią, jakby co. Z angielskiego miałem piątkę.
1: Mama germanistka, tylko przypominam.
0: Tak jest.
1: Dobra, cały czas nie milkną echa tego wielkiego świętowania po tym, jak Hiszpania wygrała z Argentyną mundial.
0: Cały czas mi się odbija tym finałem.
1: No, nie tylko tobie, uwierz mi. No i po wygranej z Argentyną i zdobyciu tytułu Mistrzów Świata, hiszpański piłkarz Gavi.
0: A to jest bardzo ładny, przystojny piłkarz. By ci się spodobał. Kojarzysz Gaviego?
1: Jeszcze nie, ale za chwilę go będę kojarzyć.
0: Gavi, very przystojny.
1: On opublikował Instastory sprzed samolotu, a w tle wstawił piosenkę, uwaga, i to jest hit, Ani Dąbrowskiej. Mam ciebie tylko w głowie.
0: Jestem Hiszpanem
1: jak?
0: I stawiam Anię.
1: Ale jak to się stało, ty mi wytłumacz?
0: Ty no, masz imprezowy nastrój, impreza ci jeszcze buzuje w żyłach, klikasz coś na oślep na story i kończysz za nią. No.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stłuczka? Kolizja twojego Audi? Bez obaw. Wybierz autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Audi Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Odwiedź nas w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub wejdź na audibednarek.pl. Postaw na oryginalną jakość i krótkie terminy napraw. Audi Bednarek, twój nowy serwis Audi w Łodzi.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
9: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
10: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
9: Ty to w Czepku urodzona.
10: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
11: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger. No, my co prawda już wysiadamy z tego autobusu zwanego Eską, wypełnionego hitami, ale za chwilę Mati Fuczyło przejmie kontrolę, więc możecie jechać z nim dalej.
1: Tak. To będzie kabriolet z przyspieszeniem.
0: Jeszcze dzisiaj jedno ważne święto, słuchajcie, jest w kalendarzu. Pawciu, patrzę też na ciebie.
2: Na mnie?
0: Tak, bo ty
1: dzień śmieciowego jedzenia.
0: Dokładnie.
1: Wiedziałam, że tak będzie.
0: Pamiętajcie, aby dzień święty No, chociaż jakąś jedną fryteczkę.
3: Kama.
4: I może frytki do tego?
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Express i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wakacje plus sport równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od

0: startu 79,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
0: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 65 zł.
3: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
6: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Biedronka. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Trudne warunki do jazdy na łódzkich ulicach, no bo opady, deszczu, wiatr, ta aura nie sprzyja kierowcom. Dzisiaj na termometrach w granicach do 17 stopni, pochmurno, będzie się przejaśniać, ale dzisiaj późnym popołudniem, wieczorem, wtedy zacznie pokazywać się słońce na łódzkim niebie. Ciśnienie idzie w górę, no a jeśli chodzi o kolejne dni, no to trochę w kratkę, jutro z przejaśnieniami, natomiast w czwartek, być może również w piątek pokapie deszcz, a weekend będzie słoneczny.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Mateusz Morawiecki deklaruje, jestem w PiS i chcę być w obozie patriotycznym. Były premier podkreślił w swoim oświadczeniu, że partia stoi teraz przed wyborem.
4: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców.
3: A tak Morawiecki tłumaczy działalność swojego stowarzyszenia, a prezes PiS czeka do czwartku na wycofanie się posłów partii z takiej działalności. A w całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Uruchamiane są syreny, których sygnał brzmi w ten sposób. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu, potrwa do 19. A reprezentacja Argentyny wróciła do kraju po przegranym finale mundialu. Na lotnisku odbyła się ceremonia z orkiestrą, a później przejazd autokarem po ulicach Buenos Aires. Piłkarze nie chcieli jednak organizowania wielkiej fety, a część z nich, jak Lionel Messi, nie wróciła do Argentyny, tylko od razu poleciała do swojego klubu lub na wakacje.
5: Przed chwilą dowiedziałem się, że dzisiaj mamy dzień zaproszenia kosmity do zamieszkania z tobą. No, dzień się dopiero zaczyna, ja już więcej nie mam pytań. Mati Puczyło, to jest SK, minuta po 10. Calvin Harris, My Way, a potem Gipsy Kukon. Ty masz, no to dzień dobry.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Tak nazywa się ten hit. Już prawie 17 minut po 10 na eskowy Messenger wpadła przed chwilą wiadomość od Piotrka. On napisał, że wstał rano, na 12 idzie do pracy, ale wcześniej, żeby się nie nudzić, no to zrobił trochę pierogów. I nawet zdjęcie tych pierogów dostałem. Kilkadziesiąt sztuk to tam jest na pewno. Ja to podziwiam, bo na przykład ja obudziłem się rano, no i żeby się nie nudzić, to zaliczyłem jeszcze dwie drzemki. Więc Piotrek dzisiaj wygrywa w tym dniu pod względem produktywności. A wy? Czy wtorek już się rozkręcił? Może tydzień się rozkręca? Albo macie problem z tym, żeby się rozkręcił? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Może ktoś poza pierogami zrobił już dzisiaj także uszka?
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30...

0: Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Radiłeska. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
5: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź 3 maja 1/3.
6: TPO.pl.
7: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
6: TPO.pl.
7: Podpisz umowę online na tpo.pl.
8: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Kompanieros, Roosevelta 10.
11: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salami.

0: tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. I Demons West 24 minuty przed 11 zapytałem, jak rozkręca się dziś wasz wtorek. A w końcu słuchacz Piotrek już rano wysłał zdjęcie pierogów, które przygotował przed pracą. Okazuje się, że niektórzy próbują się nawet z Piotrkiem ścigać. Emilia wysłała zdjęcie, a nawet filmik z siłowni. No to dobrego treningu. O tej porze to zawsze dobrze działa na dzień. Mati z kolei nagrał głosówkę.
1: Pewnie Mati dzisiaj wstał.
0: O!
1: Dał towar kierowcom. Kierowcy pojechali, żeby karmić ludzi głodnych. Tych, którzy nie wzięli obiadu. I okazało się, że są na urlopach.
0: No tak, ale wiesz co? Widzę w tym tunelu światełko, Mati. Bo to znaczy, że i ty możesz teraz sobie urządzić urlop. A co? No nikt nie zauważy, prawda? No jeszcze wiadomość dostałem od Pauli. U mnie praca już ogarnięta, spadam do domu. Jeszcze zadowolone emotki wysłała. Paula, ja myślę, że wiele osób słysząc to miało na twarzy zupełnie inne emotki niż ty. Ale wiesz, my wszyscy cieszymy się twoim szczęściem tak naprawdę. Radio SK. No tak serio, to miłego odpoczywania. Andy Dust i Zakaria to już za chwilę West.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
9: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.

0: Enva lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Słońce czy chmury? Pogoda bywa.

0: można, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: coś. To coś. Od White'a 2115, Palara i Vivi Simona w Esce i my też coś dla was mamy. A dokładniej nasz eskowy kamper. Ekipa Radia Eska może przyjechać do kogoś z was pomarańczowym kamperem i właśnie wam zostawić kluczyki do tej maszyny na przedłużony weekend. A potem to już można pędzić dokąd tylko chcecie. No właśnie, to chcecie? To za darmo zgłaszajcie się w aplikacji Radia Eska. Bo my chcemy wam go oddać.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Eska. Eska.
3: Reklama.
4: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz.

0: Sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26, Ford Store, myślnik lodz.pl.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Już w sobotę 25 lipca uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum Tkalnia 2 w Pabianicach. Odkryj tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent i skorzystaj z darmowego poczęstunku. Startujemy o 9.
3: Mr. DIY.
4: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
5: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
4: A pranie?
5: Pralnię też mam.
4: A bezpiecznie tam?
5: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
4: To czego ty nie masz w tym Student Space?
5: Tylko was. Tęsknię.
6: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
15: Pogoda w Łodzi dzisiaj nie rozpieszcza. Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia około 17 stopni. Pochmurno z opadami. No i taki właśnie obrazek za oknami w Łodzi. Ciśnienie, ono jest akurat w dobrej kondycji, idzie do góry. No a podmuchy wiatru dziś dają się we znaki. Ten wiatr zrobi się słabszy dopiero wieczorem, a jutro z przejaśnieniami, choć w drugiej części środy znowu mogą przydać się parasole. Pogoda zacznie się zmieniać.
14: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy Dagasso.pl.
15: Andrzej Pinkowski, witajcie. 40 artystów, dwie sceny, 3 dni muzyki. Już w piątek rozpoczyna się Łódź Summer Festival. Wejście na koncerty jest bezpłatne. Muzyka będzie zróżnicowana. Z polskich artystów wystąpią m.in. Happy Set, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, PZ i Mata, a z zagranicznych gwiazd Bastille, Timbaland czy Sean Paul. Zapowiada pomysłodawca festiwalu Tomasz Piotrowski.
16: Mieszamy bardzo różne rodzaje muzyki, tak żeby można było się zaskoczyć i coś fajnego odkryć. Każdą scenę będziemy starali się wystartować i zakończyć setem DJ-skim. Zaprosiliśmy do współpracy nasze łódzkie festiwale.
15: W piątek festiwalowe bramki zostaną otwarte już o godzinie 15, w sobotę i niedzielę godzinę później. Organizatorzy liczą, że przez 3-dniowe koncerty przewinie się 500 000 festiwalowiczów.
14: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy Dagrasso.pl, oferujący

0: Koreańskie menu. SK.
1: Jest 11, to czas na SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał, że był to jeden z tematów dzisiejszego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. A przed nami załamanie pogody. IMGW ostrzega mieszkańców Pomorza, Warmii, Mazur oraz Podlasia. W tych miejscach mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem oraz silnym wiatrem. Na północy kraju także dziś wyraźne ochłodzenie. Lech i Górnik zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji czeka ich trudne zadanie. Zespół z Poznania zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Aarhus. Z kolei drużyna z Zabrza zagra z Fenerbahce Stambuł.
2: Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna.
1: No, zapowiada trener Górników Michał Gaszparik. Początek meczu Górnika o 20:00. Godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha.
3: Może i słońca dzisiaj brakuje, może i wcale.

0: Tak meczu Górnika o 20:00 godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha.
1: Może i słońca dzisiaj brakuje, może i wcale.

0: Sydney Polaki i PZ mają chyba dobry dzień. I chyba nie przeszkadza im pogoda, no ale teraz będzie o trzęsieniach ziemi. W Hiszpanii, bo jak mogliście już słyszeć, tam zatrzęsła się ziemia. No a wszystko przez kibiców piłki nożnej, bo tak mocno świętowali i skakali, że w trakcie finału mundialu sejsmografy 3 razy odnotowały trzęsienia ziemi właśnie. No i zastanawiam się, co musiałoby się wydarzyć u nas, aby stało się podobnie. No bo wygrana Polski w finale mundialu, no coś mi mówi, że to akurat jest nierealne, ale gdyby tak paliwo od jutra było darmowe, Radio SK, to wtedy możliwe.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
7: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną

0: Zapamiętaj, big.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już jest nowy serwis Audi w Łodzi. Audi Bednarek. Ponad 30 lat doświadczenia w obsłudze aut grupy Volkswagena. Łatwy i szybki dojazd, krótkie terminy napraw i fachowa obsługa twojego Audi. Odwiedź serwis Audi Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub umów się na audibednarek.pl. A teraz przy przeglądach okresowych dezynfekcja klimatyzacji za złotówkę. Audi Bednarek, twój nowy serwis Audi w Łodzi.
3: I po reklamie.

0: 25 minut przed 12. Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce. Jakiś czas temu oni byli u nas z premierą tego hitu, a dzisiaj premierę w całej Polsce mają za to syreny alarmowe. Jeżeli je słyszycie albo usłyszycie, to spokojnie, przez cały dzień trwają dzisiaj ćwiczenia. Więc syreny nie oznaczają niczego złego. Myślę, że dużo groźniejszy mógł być dzisiaj dźwięk budzika. Albo to takie pik, gdy przykładacie kartę płacąc za paliwo.
1: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary. Już od 137 tysięcy złotych. A hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.

0: Kia. Movement that inspires.
1: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: I nawet ten brak słońca jakoś tak mniej przeszkadza, prawda? Hugo, Email Angel i Ultranate Moving to the Sun w Radiu SK. A słuchajcie, Robert Lewandowski jeszcze nie zagrał ani jednego meczu w Stanach, a już jest tam mega rozchwytywaną gwiazdą. Słuchajcie, teraz zaprosili go na wizytę w koszykarskiej ekipie Chicago Bulls. Dostał nawet koszulkę z dziewiątką i ze swoim nazwiskiem. I zaraz się okaże, że koszykarze też chcą go kupić. Ja tam wcale bym się nie zdziwił.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer.

0: Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
1: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
2: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
1: Możemy go zobaczyć?
2: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
1: Chcę zobaczyć wszystko!
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
5: To będzie

0: Zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
1: To będzie.
2: Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: W miarę sprawnie na łuskich ulicach i bez dużych korków. Pogodowo tak sobie. Na termometrach dziś maksymalnie około 17 stopni. Pochmurno z opadami deszczu. Taka aura w Łodzi. Ciśnienie rośnie, a wiatr daje się we znaki. Przypominam o ćwiczeniach Alarm 2026. W Łodzi także mogą zawyć syreny do godziny 19. Służby sprawdzają, jak działa system ostrzegania na wypadek zagrożenia z powietrza. Przypominam, to tylko ćwiczenie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Południe, Agata Chruściek, zapraszam. Dwójpółlatek w szpitalu po ataku psa. Trwa ustalanie okoliczności dramatu, do którego doszło w Łomży. Bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw.
7: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala.
6: Mówi Karolina Wojciech-Jan z policji w Łomży. Pies miał aktualne szczepienia. Wiadomo, że był prowadzony na smyczy i miał kaganiec. Gdy zabezpieczenie się zsunęło, doszło do ataku. W całym kraju można dziś usłyszeć syreny alarmowe. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Będą uruchamiane do 19.
8: W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować.
9: A jest gdzie uciekać w razie czego?
10: Schrony, z tego co wiem, to mamy.
6: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał Dariusz Brombosz. Od piątku Łódź Summer Festival zagrają artyści z Polski i zagranicy, których hity królowały dwie dekady temu. Pojawią się m.in. Timbaland, Sean Paul czy Natalia Imbruglia. Wejście na wszystkie koncerty jest darmowe.
11: Jakie macie sposoby na dobry nastrój? To sprawdzamy w Esce i mamy dla was tysiaka. Zgłoszenia na sk.pl, a ja zgłaszam, że jeżeli waszym sposobem jest słuchanie muzyki, to ja wam w tym pomogę. Terry Swims, Mr. Know It All, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: różne hity w Radiu SK. 16 minut po 12, przed chwilą zaczęło się posiedzenie rządu. Tam trwają rozmowy o tym, co dalej ze zdrowiem. Podobno będzie górny limit zarobków lekarzy, 16-krotność płacy minimalnej, czyli prawie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem ja przeczytałem przed momentem, że my tak w ogóle to zarabiamy coraz więcej. Naprawdę? To znaczy średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach poszło w górę ostatnio. W czerwcu to jest już ponad 9400 zł brutto. Kojarzycie to uczucie, gdy słyszycie o takich zmianach, że pensje idą w górę, średnie idą w górę i macie wrażenie, że w takim razie ktoś zarabia też za was? Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: No i co się tak młody zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
11: No ale
10: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: I po reklamie.

0: niedzielę. Ten fan zagra w Polsce, w Łodzi. To Sean Paul, a do tego Dua Lipa i No Lie.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Na koncert trzeba jeszcze chwilkę poczekać, ale nie musicie już czekać na zupełną nowość. A pokażę wam ją już teraz. Ta pani ma 22 lata i już naprawdę nie jeden hit na koncie. Teraz wypuściła nowy, on nazywa się Boston, a ona nazywa się Stella Lefty. A i gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 30 minut zostało do 13.

0: I got a feeling i Black Eyed Peas. Słuchajcie, moi znajomi właśnie się przeprowadzają. No ja już zapomniałem o tym, ile to jest kłopotów. Kojarzycie to uczucie? Ja mam ciarki na samą myśl o tych wszystkich kartonach i o całej reszcie problemów, ale słuchajcie, podobno zmienia się też to, że wynajmowanie mieszkań innym przestaje być uważane za takie, no, takie super do zarabiania. To znaczy, że według badań Polacy coraz bardziej zastanawiają się, zanim kupią mieszkanie na wynajem. No i tak, ja to nawet rozumiem, bo ja też zastanawiam się bardzo długo przed czymś takim. No i na tym zastanawianiu się kończy, bo inaczej musiałbym mieć kasę na kupienie tego mieszkania. Oskar Cyms, cały czas, to już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to

0: musiałem skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację.

0: Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
3: I po reklamie.

0: itp. itd. To o Stanach. Jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, dzisiaj do pełni szczęścia potrzebuje już tylko kołdry i poduszki, żeby przespać też szarości zimno, no to mam dobre wiadomości. Naprawdę dobre wiadomości. Będzie lepiej. No co prawda jeszcze nie teraz, ale według ekspertów od pogody sierpień będzie cieplejszy. I super, i wtedy będzie można narzekać na to, że jest za gorąco. Czyli wszystko jest na swoim miejscu.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: SK. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, a teraz w

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Stłuczka? Kolizja twojego Audi? Bez obaw. Wybierz autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Audi Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Odwiedź nas w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub wejdź na audibednarek.pl. Postaw na oryginalną jakość i krótkie terminy napraw. Audi Bednarek, twój nowy serwis Audi w Łodzi.
5: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimne Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
10: Po południu w Łodzi, tym późnym popołudniem raczej pogoda zacznie się poprawiać. Trochę promieni słonecznych ma pokazać się na łódzkim niebie, a jednocześnie wiatr będzie robił się coraz słabszy. W tym momencie te podmuchy dają się we znaki. Na termometrach w granicach do 17 stopni ciśnienie w dobrej kondycji powinno na nas korzystnie wpływać, idzie do góry. Jutro 21 stopni, w czwartek znowu ochłodzenie i opady, ma być 16, a w weekend od 24 do 27.
9: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy Dagasso.pl.
10: Andrzej Pinkowski, witajcie. 3 dni koncertów i ponad 40 artystów. W piątek startuje Łódź Summer Festival. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Na dwóch scenach zagrają m.in. Happy Set, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, PZ i Mata. A z zagranicznych gwiazd pojawią się Bastille, Timbaland czy Sean Paul. W piątek bramki otworzą się o 15, w sobotę i niedzielę godzinę później.
11: Tak jak w poprzednich edycjach, kilka razy musieliśmy zamykać bramki festiwalowe właśnie ze względu na bezpieczeństwo. Ten teren ma swoją wyporność. Jesteśmy w stanie przyjąć w okolicach 150 tysięcy osób i to jest bardzo duża liczba. Jeżeli będzie większa ilość chętnych, no to będziemy analizować.
10: Mówi pomysłodawca festiwalu Tomasz Piotrowski. Organizatorzy spodziewają się 500 000 uczestników przez te 3 dni.
9: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy Dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
12: 13. Agata Chruściek, zapraszam. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej rejestracji. Rząd zajmuje się pakietem zmian w ochronie zdrowia, a wśród nich m.in. likwidacja kominów płacowych.
13: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
12: Mówił premier Donald Tusk, a wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne. Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu.

0: Południowym. Podejrzenie korupcji w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam przyjąć kilka osób. Do tej pory zatrzymano jedną. Ruch kolejowy między Piwniczną Zdrój a Muszyną przywrócony. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli na południu Małopolski wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Mają zostać wyciągnięte w najbliższych dniach.
1: U mnie za to limitu żadnego nie będzie. Mam dla was naprawdę dużo hitów na czasie i mam dowody. The Colors, Italo Disco, tak zaczniemy. Będzie Gips, będzie Kukon i Tymasz, a do tego Kesha i TikTok. I ja też jestem, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

Somber, My Body Isn't Ready. 19 minut po 13, a ten pan już bardzo niedługo wystąpi w Budapeszcie na Sziget Festival. I dlaczego ja mówię teraz o węgierskiej imprezie? No bo my was na nią wyślemy. Słuchajcie, Eski, już niedługo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę, ale z Węgier

0: nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
1: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od 39 zł za sztukę. A kalendarz szkolny do planowania nauki

0: Żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: 23 minuty przed 14. Rihanna i Calvin Harris znaleźli miłość, a przynajmniej nagrali o tym kawałek. Ja znalazłem ostatnio w szafce miłość, gdy przypomniałem sobie, że przecież kupiłem jeszcze jeden batonik więcej. No i też byłem zadowolony, też byłem zakochany, naprawdę. Znacie to? Gdy zupełnie o czymś zapominacie, potem to odkrywacie i czujecie się, jakbyście dostali to w prezencie. Jak te 5 dyszek w kurtce po zimie na przykład. Zdarzyło wam się coś takiego ostatnio? Taki prezent od siebie z przeszłości? Ja mam prezenty muzyczne, Damiano Dawid, The First Time, będzie też Offenbach.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje, 186 cm, taniej o 200 zł, teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Studiujesz albo kończysz naukę?
12: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
11: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
12: To Eurotipy.
11: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
12: Zaliczyć kursy, praktyki?
11: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
12: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
11: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
12: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
11: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie!
17: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
18: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę.

0: profesore.
1: Facciamo subito, sì?
2: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.

0: mbank.pl/słowniczek.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Sad Girls. To Bibi Rexa Wesce i David Guetta. I 5 minut już tylko do 14. Dzisiaj jest dzień zaproszenia kosmity do zamieszkania z tobą. Naprawdę, mnie też to bardzo zdziwiło i okazuje się, że chodzi po prostu o jakiś amerykański film. No i dobrze, bo przez chwilę myślałem, że będę miał nowego współlokatora. Nie będę, więc mogę wrzucać na luz, a razem z wami i z Kasią Węsierską na luz będzie wrzucane bardzo mocno teraz już muzycznie, z tego co widzę, Shakira. Może i się trochę zakręciłem, ale to w takim razie dobrze, że uciekam. Mati Fuczyło, dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Znowu miałam rację.
7: W czym?
8: We wszystkim.
7: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Dzisiaj w Łodzi chłodno i jeszcze może być trochę deszczowo. Daniel Tekliński, dzień dobry. Termometry wskazują 17 stopni, ale temperatura odczuwalna jest znacznie niższa. Możliwe, że jeszcze odrobinę popada deszcz, ale jest też później szansa na odrobinę słońca. W nocy z kolei temperatura spadnie do 12 stopni i wtedy już raczej padać nie powinno. Wyjedźmy jeszcze teraz na Łódzkie ulice. Ciasno może być na Piłsudskiego, Zachodniej czy na Alei Włókniarzy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
16: Daniel Tekliński, cześć! Bezpłatne atrakcje, animacje i wspólna zabawa przez całe wakacje. Taki pomysł dla rodzin przygotował Łódzki MOPS. Trwa cykl Czwartki na Wesoło, czyli wakacyjne pikniki organizowane w różnych częściach miasta. Na dzieci czekają m.in. warsztaty kreatywne, gry i zabawy, malowanie twarzy, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa i popcorn. Nie zabraknie również pokazów pojazdów służb mundurowych. W tym czasie dorośli będą mogli porozmawiać z psychologami, pedagogami czy pracownikami socjalnymi przy bezpłatnej kawie lub herbacie. Spotkania odbywają się w wakacyjne czwartki w godzinach od 11 do 14. Większość zaplanowano przy ulicy Będzińskiej, ale wydarzenia odbędą się także przy ulicach Kilińskiego, Grota Roweckiego i Kulszeby.
17: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
18: Minęła 14.

0: Agata Chruściak, zapraszam. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. Nasz kraj dołącza do programu budowy systemu Iris Square. To ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych. Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina teraz jesień niż lato.
1: Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
2: W tej chwili masakra.
3: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy.
0: A z turystami przy plaży w Gdyni Orłowie rozmawiał Paweł Lemke.

spokojnie mówię do wszystkich turystów spędzających teraz czas nad polskim morzem. Ta pogoda się poprawi. Kiedy? Prawdopodobnie wtedy, kiedy skończy wam się urlop. 2 minuty po godzinie 14. Shakira, Day Day, czyli jeszcze wspomnienie mundialu. Będzie też przepis na to, dokładny czasowy przepis. Jak się w kimś zakochać? Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Хит идеальный на лето Александр Стан, мистер Секс Бит в Радио СК, 16 минут по 14. 4 минuty patrzenia sobie w oczy i można się w kimś zakochać. Co prawda trzeba sobie jeszcze zadać nawzajem 36 pytań i przez to porozmawiać i trochę spędzić czasu, ale według doktora Artura Arona jest idealny test na zakochanie, a właściwie procedura, którą trzeba przejść, żeby się w drugiej osobie zakochać. Najpierw zadajemy sobie 36 pytań, które budują fundament, a potem, to jest naprawdę ważny element, patrzymy przez 4 minuty sobie głęboko w oczy. Jeżeli

Kochanie, a właściwie procedura, którą trzeba przejść, żeby się w drugiej osobie zakochać. Najpierw zadajemy sobie 36 pytań, które budują fundament, a potem, to jest naprawdę ważny element, patrzymy przez 4 minuty sobie głęboko w oczy. Jeżeli

0: między nami. Te 4 minuty patrzenia sobie w oczy brzmi trochę przerażająco, dlatego że ktokolwiek tego próbował, ten wie, że 4 minuty to jest naprawdę dużo czasu. Ale spokojnie, to jest dużo czasu tylko w tym przypadku.
1: Reklama. JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
6: Już w sobotę 25 lipca uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum Tkalnia 2 w Pabianicach. Odkryj tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent i skorzystaj z darmowego poczęstunku. Startujemy o 9.
7: Mr. DIY.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, one latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
12: I po reklamie.

Run Run River. David Guetta zagrał na antenie Radia SK. Robert Lewandowski zagrał już przynajmniej na kilku treningach, a pewnie pojawi się zaraz w meczach Chicago Fire, bo do tamtej drużyny przeszedł i już marketingowcy z tej drużyny zapowiadają, że będą naszego zawodnika Roberta Lewandowskiego wykorzystywać w wielu akcjach marketingowych i na przykład Robert Lewandowski pojawi się w filmie, który będzie kręcony w takim spocie promocyjnym. Uwaga, w domu Kevina samego w domu, bo ten dom jest w Chicago i Robert Lewandowski odwiedzi, wejdzie, zobaczy i będzie spędzał czas w domu Kevina samego w domu. Z jednej strony super, z drugiej nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo my czas w domu Kevina samego w domu spędzamy co Wigilię od jakichś 30 lat.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: No i co się tak młody zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
11: No ale...
10: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
13: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estegden, także Sienna, Spiro, Great Expectation w Radiu SK. 6 minut do godziny 15. Dobra informacja, bo jesteśmy już w drugiej, tej lepszej, mam nadzieję, połowie dnia. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu. Mózg jest takim narządem, którego, jak wiemy, nie widać. No chyba, że ktoś nie używa, to wtedy widać. Życzę wam jak najmniej takich osób dookoła was, który, no, po których będzie widać, czyli którym zdarza się po prostu nie użyć tego narządu, który mamy gdzieś w głowie. Po 15 wróć. 16 to już wszyscy byśmy chcieli, żeby była. Po 15 w Radiu SK Sean Paul, Alan Walker. Uwaga, mogę zapowiedzieć, będzie radiowy talent show, a do tego także pomysł na weekend najbliższy też wam zdradzę, co można zrobić. Już teraz powiem, po kampera można się zgłosić. W czwartek przewozimy, SK dowozi kampera. Pobieracie SK-ową aplikację, zgłaszacie się i czekacie, a potem planujecie weekend. Za chwilę wracamy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store, myślnik Lodz.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimne Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.

0: Do 6 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
3: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
4: Ty to w Czepku urodzona.
3: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
5: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
9: Uwaga, łódzcy kierowcy. Możliwe, że trochę wolniej przejedziecie Piłsudskiego, Zachodnią czy w okolicach Ronda Solidarności. Ciasno robi się także na Alei Włókniarzy, Aleksandrowskiej i Pojezierskiej. Humoru niestety nie poprawi Wam pogoda, bo do końca dnia w Łodzi będzie raczej pochmurnie. Momentami jest szansa na odrobinę słońca. Z kolei w nocy na termometrach zobaczymy 12 kresek na plusie i wtedy padać nie powinno.
8: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Karambol i duże utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku.

0: kilkanaście kilometrów. Koniec ćwiczeń syren alarmowych. Wszystko działo się pod kryptonimem Alarm 2026. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty.
1: Słyszałam o tym.
2: Coś mi się obiło o uszy. Był alert, w zasadzie nawet dwa. Stąd między innymi wiem o tych dzisiejszych wydarzeniach.
0: A kilkadziesiąt minut temu RCB wysłało SMS-y z informacją o zakończeniu ćwiczeń. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli mistrzostw świata. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Lionel Messi, Francuz Kylian Mbappé czy Hiszpan Ferran Torres. Na stronie internetowej FIFA kibice mogą głosować na najlepszą z 12 wyłonionych bramek.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
4: Radio SK!
5: Wśród tych 12 może mógłby być jakiś Polak, gdybyśmy się dostali na ten mundial. Ale to już za nami, o przyszłości mówić nie będziemy. Czas spojrzeć w przyszłość. 15 na zegarach, a nawet minuta po 15. Dawid Podsiadło, sezon to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ava Max, Fate. Za nami na antenie Radio SK, 16 minut po 15. Każdy z nas ma przynajmniej jeden ukryty talent, którym z jakiegoś powodu nie dzieli się światem, bo uważa ten talent za bezużyteczny. To ja dziś zapraszam, dzielimy się swoimi talentami. Ogłaszam radiowe talent show w Radiu SK. Ja zacznę pokaz tych talentów. Ja, Kasia Węsierska, kiedy byłam dzieckiem, odkryłam, że potrafię mówić z zamkniętymi ustami. Już prezentuję, jak to wygląda.
1: Brzmi to mniej więcej tak i teraz ja otwieram ust, a jednocześnie do was mówię. Mam nadzieję, że to choć trochę słyszycie.
0: Oczywiście można to zobaczyć w mediach społecznościowych, bo przecież wiadomo, że to tam pokażę. Plus tego mówienia jest taki, że nawet kiedy ktoś do mnie powie zamknij buzię, to nie oznacza, że ja przestanę mówić. Wszystkie talenty mile widziane. Nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze albo prezentując, albo opisując ten talent, bo świat musi o tym właśnie usłyszeć. Gramy już teraz.
2: Radio SK. To promocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
3: A może ulubione SK-owe hity?
2: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
0: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, B2S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk.

0: Radiowy Talent Show trwa 25 minut do 16. Shakira zagrała ze swoim talentem do śpiewania. No co tam talent do śpiewania? My dzisiaj szukamy nietypowych talentów. Prezentowałam, że potrafię mówić z zamkniętymi ustami, ale wy macie lepszy talent niż ja, Ola.
1: Z takich talentów bezużytecznych i z dzieciństwa, to ja mam taki, że potrafię tak głośno strzelać palcami u stóp, że jak zrobię to w basenie pod wodą, to po prostu to słychać. I jak ktoś mnie denerwował, a wiedziałam, że tego nie lubi, to właśnie tak robiłam.
0: No ale gdzie to jest bezużyteczne? To jest bardzo użyteczne. Piotrek jest też.
2: A ja potrafię grać na zębach. Nie wiem dlaczego.
0: Prosimy, prezentuj.
2: Ale potrafię. Słuchajcie.
0: Jestem pod wrażeniem tego, bo to naprawdę dobrze brzmiało. Tak, dalej gramy na zębach. Ale to nie jest jedyny talent, bo jest też Agata.
3: Hej, hej. Nie wiem, czy to akurat talent, ale ja na przykład potrafię naśladować Czesia z Władców Much.
4: Dzień dobry, nazywam się Czesia i chodzę do klasy drugiej B.
0: Tyle talentu się w tym narodzie marnuje, naprawdę.
5: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
6: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
17: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
17: Bierzemy. Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
18: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Już jest nowy serwis Audi w Łodzi. Audi Bednarek. Ponad 30 lat doświadczenia w obsłudze aut grupy Volkswagena. Łatwy i szybki dojazd, krótkie terminy napraw i fachowa obsługa Twojego Audi. Odwiedź serwis Audi Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub umów się na audibednarek.pl. A teraz przy przeglądach okresowych dezynfekcja klimatyzacji za złotówkę. Audi Bednarek. Twój nowy serwis Audi w Łodzi.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Już w sobotę 25 lipca uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum Tkalnia 2 w Pabianicach. Odkryj tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent i skorzystaj z darmowego poczęstunku. Startujemy o 9.
5: Mr. DIY.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na superkorzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
8: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
9: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
8: A pranie?
9: Pralnię też mam.
8: A bezpiecznie tam?
9: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
8: To czego ty nie masz w tym Student Space?
9: Tylko was. Tęsknię.
10: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
13: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
12: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Dzisiejsza pogoda w Łodzi delikatnie mówiąc nie zachwyca. Termometry wskazują 18 kresek na plusie, temperatura odczuwalna jest tylko w okolicach 14, bo od czasu do czasu powiewa nieco mocniejszy wiatr. Do końca dnia będzie raczej pochmurnie, możliwe, że na chwilę pojawi się słońce, a padać raczej nie powinno. Sprawdźmy jeszcze sytuację na łódzkich drogach. Najciaśniej w tej chwili na Piłsudskiego, Zachodniej, Aleksandrowskiej czy na Alei Włókniarzy.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd zastanawia się nad przywróceniem pakietu ceny paliwa niżej. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, jak teraz wyglądają ceny?
20: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
21: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
20: Szłapka nie wskazał jednak...

0: co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
1: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
0: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
2: Zarzut zabójstwa matki i usiłowanie zabójstwa babci, za to odpowie 21-latek. Dramat rozegrał się podczas awantury domowej w Chojnie. Prokurator skierował wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Rekord padł na Uniwersytet.

Tury domowej w Chojnie prokurator skierował wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Rekordowe zainteresowanie studiami to efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Rekord padł na Uniwersytet.

0: Z najlepszych wyników w historii uczelni.
1: Mówi Anna Modzelewska z uczelni, a kandydaci najchętniej wybierali kierunek lekarski, prawo, psychologię i pielęgniarstwo.
2: Wrzuć na luz!
3: W Radiu ESK.
4: 16 godzina szczęścia dla wszystkich tych, którzy właśnie skończyli pracę, a dla tych, którzy kończą o 17, to ostatnie 59 minut. No będzie trwało prawdopodobnie w nieskończoność, nie oszukujmy się. Keanu Silva, King of My Castle, to już teraz w ESC. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: W niebo zacznijcie patrzeć. Andrea Bocelli, David Guetta i to oni zagrali w Radiu SK 18 minut po 16, dlatego że roje Perseidów już pojawiają się na letnim niebie na całym świecie. Taki okres ma trwać od 17 lipca, czyli już, do 24 sierpnia, ale apogeum będzie przypadało w nocy z 12 na 13 sierpnia, także w Polsce. Warto patrzeć wtedy w niebo. Do obserwacji nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt, wystarczy koc, wy wpatrzeni w niebo i własne oczy, a w szczytowym momencie można zobaczyć nawet do 100 meteorytów, a właściwie meteorów, czyli Perseidów inaczej, w ciągu godziny. Wiadomo, że spadająca gwiazda, bo tak to potocznie nazywamy, wymaga wymyślenia życzenia. Jeżeli to mają być aż setki meteorytów w ciągu godziny, to wydaje mi się, że może nam życzeń zabraknąć.
1: Reklama. Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
5: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
6: TPO.pl.
7: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
6: TPO.pl.
7: Podpisz umowę online na TPO.pl.
8: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
12: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
13: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
18: I

To stałam polecenie od Oliwiera ze Słowacji, żeby pozdrowić wszystkich dobrych ludzi na tym świecie i to niniejszym czynie. Nickelback, How You Remind Me w Radiu SK. 22 minuty zostały jeszcze do godziny 17. Proszę odpisywać na ostatnie maile albo uznać, że one już czekają do jutra, do mniej więcej 9. My czekamy z kolei na wasze zgłoszenia w aplikacji Radia SK, bo jak co czwartek, czyli za dwa dni, będziemy podstawiać wam pod dom kampera. SK dowozi kampera na cały, nawet to przedłużony weekend, dlatego że wsiadacie do tego wielkiego pojazdu w czwartek, oddajecie go w poniedziałek, a przez ten czas możecie podróżować po całej Polsce, bo uwaga!

0: Auto jest zatankowane, a skoro nie ma programu CPN, to naprawdę dużo oszczędzacie na tym fakcie. Jest też zatowarowane, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przekąski, więc w ogóle wsiadać i jechać. Pobierajcie aplikację Radia SK i się zgłaszajcie.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expo.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Niektórzy to już zdecydowanie jedną nogą poza pracą. Alex Warren, Passenger, nowy kawałek właśnie od tego pana na antenie Radia SK. 17 to za chwilę. Nie tylko w Estel, ale w całym kraju.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl
2: SK. SK. Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
5: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
6: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
7: Kia. Movement that inspires. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
11: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
12: Tak, i to lepiej niż ja.
13: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
14: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
15: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG.

0: Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Marvel, oferujący samochody używane różnych marek.
4: Nie mamy dobrych wieści dla łódzkich kierowców, bo o tej porze spore korki tworzą się na Alei Włókniarzy, Zachodniej Piłsudskiego czy w okolicach Alei Balki. Nieco lepsze wieści mamy, jeśli chodzi o jutrzejszą pogodę w Łodzi. Na termometrach pojawią się 22 kreski na plusie, powinno być przeważnie słonecznie, a na opady deszczu raczej się nie zapowiada. W czwartek z kolei może być nieco bardziej deszczowo, a na termometrach maksymalnie będzie 16 kresek na plusie.
3: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu samochodów używanych. www.marvelgrupa.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
4: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. Dziesiątki projekcji, widowiskowe mappingi 3D i efektowne instalacje artystyczne oraz świetlne przystanki muzyczne. We wrześniu Łódź po raz 16 stanie się miejscem jednego z największych festiwali światła w Europie. Już trwają przygotowania do Light Move Festival. Co będzie magicznie oświetlone?
5: Chcemy pokazać to, co Łódź ma najpiękniejszego, czyli tę łódzką, wspaniałą, XIX-wieczną architekturę. W tym roku Park Sienkiewicza, ulica Piotrkowska, Plac Wolności, Park Staromiejski i Manufaktura włącznie z Pałacem Rodziny Poznańskich.
4: Mówi dyrektor kreatywna Light Move Festival Beata Konieczniak. Festiwal światła zaplanowano w ostatni weekend września. Po więcej ciekawych newsów zapraszamy na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Są już w rękach służb. To dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy zaczepiali. Zatrzymani to 38- i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Jutro mają usłyszeć zarzuty. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi propozycje, a te obejmują m.in. limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. O szczegółach Jakub Krzyżak.
7: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
8: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
7: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze dwóch ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu. A we wrześniu trafią już one do Sejmu.
6: W piątek startuje Łódź Summer Festival. Na scenie pojawią się m.in. Sean Paul, Timbaland czy Mata. Atrakcje również w festiwalowym miasteczku.
9: Będziemy mogli wsiąść na byka i zobaczyć, ile czasu wytrzymamy. To będzie wszystko sygnowane przez BDS-a razem z jego ekipą.
6: A mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
10: Wrzuć na luz.
11: Wrzuć na luz.
10: Na luz.
12: To już, 17 dla wielu upragniona. Międzynarodowa godzina szczęścia, minuta nawet po 17 we wtorek, czyli już tak coraz bliżej weekendu, przynajmniej w naszych głowach. Shakira, Daj, Sanach, ITP, ITD, czyli nowości na antenie Eski. To już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

teraz poznał Dangerous, David Guetta, Sam Martin, Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku pojawią się za chwilę w Radiu SK 17.17. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy stoją teraz na przykład gdzieś w korku i walczą o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do domu. Mówiłam, że coraz bliżej weekendu, skoro

0: Informacja o zbliżającym się weekendzie wcale nie cieszy, ponieważ w piątek kończy urlop.
1: I opcje są teraz dwie. Albo Paweł nie skończył remontu, który każdy Polak robi na urlopie, albo był nad polskim morzem i przez ostatni tydzień padało. A pogoda się poprawi wtedy, kiedy Paweł, ty będziesz już wyjeżdżał.
2: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
3: A może ulubione eskowe hity?
4: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimne Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Stłuczka? Kolizja twojego Audi? Bez obaw. Wybierz autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Audi Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Odwiedź nas w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub wejdź na audibednarek.pl. Postaw na oryginalną jakość i krótkie terminy napraw. Audi Bednarek, twój nowy serwis Audi w Łodzi.
12: I po reklamie.

0: Muzyka. Łódź.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Serdecznie pozdrawiam Margaret i Dawida Kwiatkowskiego, którzy zaśpiewali i kawałek później ci opowiem, ale prawidłowy tytuł na godzinę 17.36 we wtorek powinien brzmieć później ci odpowiem na tego maila, którego wysłałeś o 16.55. Później, czyli może na przykład w przyszły poniedziałek. Purple Disco Machine Substitution za chwilę w Radiu SK wrzucamy na luz.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
5: Już w sobotę 25 lipca uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum Tkalnia 2 w Pabianicach. Odkryj tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent i skorzystaj z darmowego poczęstunku. Startujemy o 9:00.

0: symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: Takiego brzmienia potrzebujemy. Mówię to the Sun, Urzel, Ultranate za nami w Radiu SK, 7 minut do 18. Przed chwilą przeczytałam o panu, którego historia mnie zafascynowała, który udawał przewodnika po jednym z amerykańskich muzeów i uwaga, wymyślał historię do każdego obrazu, o którym opowiadał. Uważam, że jakby ktoś nie miał pomysłu na pracę i na to, co robić w życiu, to jest z kogo czerpać. No problem, no taki, że został skazany jednak, bo to jest oszustwo. 7 minut do godziny 18 zostało. Najwyższa pora, żebyście zajęli się samymi przyjemnymi rzeczami, a w tych będzie towarzyszył Michał Hanczak, dlatego że odpalamy eskową imprezkę. To już teraz dobre hity też będą. Pojawi się m.in. Kuba i Kuba, a także nowość od Jasona Derulo i DJ, bo to ona, czyli Michi Kowesta.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z Parkiem Linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary. Już od 137 tysięcy złotych. A hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store /lodz.pl.
5: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
6: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
5: Ty to w Czepku urodzona.
6: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
7: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
8: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
9: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Jutrzejszy dzień w Łodzi przyniesie zdecydowanie lepszą pogodę. Powinno być całkiem słonecznie,

0: temperatura będzie w okolicach 22 stopni. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się nie zapowiada. W czwartek z kolei może popadać, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 kresek na plusie. Wyjedźmy jeszcze teraz na łódzkie drogi. Powoli robi się spokojniej, ale uważajcie jeszcze w okolicach Alei Włókniarzy, Zachodniej czy Piłsudskiego.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
0: Daniel Tekliński, cześć! 40 artystów, dwie sceny, 3 dni muzyki. Już w piątek rozpoczyna się Łódź Summer Festival. Wejście na koncerty jest bezpłatne. Z polskich artystów wystąpią m.in. Happy Set, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, PZ i Mata, a z zagranicznych gwiazd Bastille, Timbaland czy Sean Paul. Zapowiada pomysłodawca festiwalu Tomasz Piotrowski.
2: Mieszamy bardzo różne rodzaje muzyki, tak żeby można było się zaskoczyć i coś fajnego odkryć. Każdą scenę będziemy starali się wystartować i zakończyć setem DJ-skim. Zaprosiliśmy do współpracy nasze łódzkie festiwale.
0: W piątek festiwalowe bramki zostaną otwarte już około godziny 15, a w sobotę i niedzielę godzinę później. Na teren festiwalu najlepiej dojechać bezpłatną linią autobusową numer 603, która odjeżdżać będzie z przystanku Centrum.
1: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
3: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To decyzja prokuratora generalnego Waldemara Żurka. A to po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Uwaga na podrabiane złoto. To popularny sposób lokowania oszczędności. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywki. Podrabiane sztabki złota potrafią do złudzenia przypominać oryginały.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
5: SK Sport News.
3: Klubowa piłka wraca do gry. Dziś polskie zespoły Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poznaniacy pomimo rozstawienia trafili na trudnego rywala, mistrzów Danii Aarhus.
6: Uważam, że Lech sobie poradzi. Później ta kolejna runda będzie już prostsza. Gorąco wierzę, że rzeczywiście to będzie ten rok, gdzie mistrz Polski trafi do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
3: Mówi były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan. Lech zagra o 19, a godzinę później Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahçe Stambuł.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: Imprezka.
4: Imprezka.
7: Imprezka. Imprezka.
8: Trochę zmartwiła mnie najpierw ta wiadomość o podrabianych sztabkach złota, ale potem sobie pomyślałem, jak dobrze, że my nie mamy tego problemu, bo nas po prostu na złoto i tak nie stać, prawda? Mam za to hity! Cenne i dobre jak złoto. New Religion na dobry początek w imprezce. Michał Hanczak, witam was serdecznie.

0: No i można powiedzieć, że trochę panowie przepowiedzieli przyszłość, bo lato nam trochę wystygło ostatnio, nie tylko na balkonach zresztą. Kuba i Kuba na antenie Radia SK w imprezce wakacyjnej. A ja mam nadzieję, że teraz rozgrzejecie do czerwoności linie telefoniczne radiowe. 664-402-302. Wy do mnie dzwonicie, ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy dzisiaj ktoś będzie w dobrej formie w ten wtorkowy, no już wieczór, albo późne popołudnie, jak kto woli. 664-402-302. Czekam na was na antenie właśnie teraz. Dzwońcie, tylko miejcie słuchawkę przy uchu najlepiej, żebyśmy się doskonale słyszeli. Już ktoś jest na linii. Halo, witam serdecznie.
1: Halo.
0: Jak masz na imię?
1: Ewa.
0: Ewa, no to lecimy w takim razie. O, to mogą być trudne słowa na literę E. Hobby, jakim możemy zająć się po pracy, na pierwszą literę twojego imienia, czyli E, to?
1: Przepraszam, powtórz.
0: Ojej, ja coś tutaj chyba nie usłyszałem, no to nie, to spadamy z anteny i odbieramy tutaj telefon. Halo?
2: Ewa, witam serdecznie.
0: A jak masz na imię?
2: Maciek.
0: Maciek, hobby, jakim możemy zająć się po pracy, na pierwszą literę twojego imienia, czyli M. Przypomnę. Trzy.
2: Malarstwo.
0: Ale takie malarstwo, że malujesz obrazy, czy po prostu ściany w pokoju, bo remont, bo urlop?
2: Bardziej dom, bo budujemy, tak.
0: Okej, okay, no dobra, to lecimy dalej. Miejsce dobre na wakacje, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Malediwy.
0: O, chciałbym. No to jeszcze szybciutko coś, co mamy w lodówce, na pierwszą literę twojego imienia.
2: Masło.
0: No powiem ci, że bardzo ładnie zmalowałeś odpowiedzi, więc eskowe gadżety są twoje. Gratuluję ci serdecznie. A jeśli chodzi o mnie, bo też mam imię na M, to coś, co mamy w lodówce, na pierwszą literę mojego imienia, mało wszystkiego. Co oznacza, że trzeba iść na zakupy. Ale

0: Temper City w Radiu SK. Przed chwilą był na antenie nasz słuchacz Maciek, który powiedział, że miejsce dobre na wakacje na pierwszą literę jego imienia to Malediwy. Trudno się nie zgodzić, ale w sumie możecie wybrać też sami miejsce, do którego pojedziecie eskowym kamperem. No może na Malediwy w weekend nie dojedziecie, ale cała Polska jak długa i szeroka do waszej dyspozycji. W czwartek SK znowu dowozi kampera, czyli podstawia wam kampera pod wasze drzwi, oddaje kluczyki, kamper jest zatankowany, zaopatrzony w różne smakołyki, a i zbieracie ekipę, jedziecie dokąd chcecie i tak naprawdę hulaj dusza, piekła nie ma, dopiero w poniedziałek kluczyki i kampera musicie oddać, żeby potem kolejna ekipa mogła go w kolejny weekend od nas wziąć. Jak się zgłosić do takiej zabawy i jak sobie taki weekend zaplanować? No wystarczy mieć naszą apkę na smartfonie, można ją ściągnąć za darmo, no a tam się po prostu zgłosić i bądźcie czujni, bo już w najbliższy czwartek o poranku znowu ktoś z was dowie się, że kamper podjedzie właśnie do niego albo do niej. Za kilka chwil ona, fantastyczna Zalia ze swoim nowym hitem Tylko kochaj mnie, jeszcze dzisiaj wieczorem na pewno. Za kilkanaście minut w Imprezie zagram ten hit.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze.

0: przy Niczarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
1: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
2: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
1: Możemy go zobaczyć?
2: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
1: Chcę zobaczyć wszystko!
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimne Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
6: I po reklamie.

0: Latem tak popatrzeć w rozgwieżdżone niebo, ach, jakie to romantyczne. Chyba że akurat jest pełno chmur na niebie, tak jak dzisiaj prawie w całym kraju. A Sky Full of Stars to Coldplay na antenie Radia SK. No ale dobrze, skoro mamy środek wakacji praktycznie, no dobra, jeszcze nie półmetek, ale środek, tak prawie. To zajmijmy się tym, co w wakacje jest obecne zawsze. Wakacyjnymi randkami, romansami, flirtami i poszukajmy miejsc, które absolutnie na taką wakacyjną randkę się nie nadają. Jestem ciekawy, czy macie jakieś swoje historie, czy może po prostu przychodzą wam do głowy jakieś miejsca, które no za bardzo do polecenia na wakacyjną, zwłaszcza pierwszą randkę nie są. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę stworzymy sobie ranking takich miejscówek.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w

0: życia. Poleca Radio SK. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

Podobno przepis na hit nie istnieje, ale on chyba go znalazł. To Sombr. Każdy kolejny numer lepszy od poprzedniego. My Body Isn't Ready. Nowość na antenie Radia SK przed 19. My dzisiaj szukamy wakacyjnych miejscówek na randkę, albo wręcz odwrotnie. Takich, które na randkę wakacyjną się absolutnie nie nadają. Zachęcam was do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK. Radek akurat napisał, że najgorszym miejscem na wakacyjną randkę jest smażalnia nad morzem, bo człowiek zamiast nasączyć się miłością, to przechodzi zapachem przesmażonego tłuszczu, no i jeszcze zapłaci za tę randkę paragon grozy. Dobrze, czyli smażalnie omijamy randkowo. Jakieś inne miejscówki, jakieś inne propozycje? Antymiejscówki, takie właśnie wakacyjne, randkowe? Nagrywajcie głosówki po 19 i sprawdzimy.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Kto w najbliższy weekend będzie w Giżycku? Tam właśnie dotrze nasza letnia trasa koncertowa. Będzie można pobawić się na plaży miejskiej w Giżycku. Właśnie tam koncert SK Music Tour. A wśród występujących artystów sama królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. Wstęp jest wolny. Gdzie jeszcze będziemy tego lata? Zerknijcie na skmusictour.sk.pl. Tam pojawiła się zaktualizowana lista dat, miejsc i artystów. Champion 2 numerem 1. Malik Montana i Kizo wskoczyli na szczyt eskowej rap 20 ze swoim wspólnym kawałkiem. Na podium wczorajszego notowania znaleźli się także Gips i Kukon. To hit Ty Masz oczywiście, to jest miejsce drugie. Oraz To Coś od Wajciora, Palara i Mercurego na miejscu trzecim. Cała rap 20 i nowe propozycje do sprawdzenia już teraz na SK.pl. Od razu możecie zagłosować tam na ulubione kawałki. A lista w Radiu SK w każdy poniedziałek od 23. Zaprasza Was Mati Puczyło. Gips i Kukon na miejscu drugim w rap 20, a u nas na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o grane hity po godzinie 19 w wakacyjnej imprezce. Michał Kanczak z tej strony, ale nie sam, bo jest też nasz słuchacz Sebastian podłączony do imprezki.
15: Radio SK.
0: wspólnie imprezka z samochodu i szczególnie fajnie brzmi numer Kukona i Gipsa Ty Masz. No bo jak jadę sobie samochodem i słyszę Ty Masz, co inny chciałby mieć, no to już wtedy się cieszę, że mimo że muszę tankować dużo paliwka do auta, to jednak mam to, co inni chcieliby mieć.

0: Sony Fodera, prosto z Australii, w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. No dużo podróżujemy, w końcu to wakacje, więc teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie z kolei.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w sumie to Wyspy Brytyjskie przeniesiemy do Polski, bo zagramy kawałek, który z tych wysp do nas przypłynął, od rapera docenionego już w Wielkiej Brytanii. H to jest jego pseudonim artystyczny. No i teraz wziął na tapet kawałek z końcówki lat 70. niejakiej Anity Ward, Ring My Bell, i na bazie tego kawałka stworzył coś zupełnie nowego. Mi się podoba. Jestem ciekawy, czy was zarażę tym kawałkiem, tą nowością. R&B albo po prostu Ring My Bell. Age już teraz na antenie Radia SK.

0: Ależ to brzmi wieczorową porą. To Bibi Rexha i David Guetta, czyli Sad Girls na antenie Radia SK. 29 minut po godzinie 19. Hanczak z tej strony. Czy my coś dzisiaj w ogóle świętujemy? We wtorkowy wieczór? Są, nie wiem, jakieś urodziny, rocznice, sukcesy, które warto oblać i o których warto powiedzieć. No w końcu to jest interaktywny program, więc zapraszam, zrobię co mogę, żeby razem z wami poświętować. Można się zgłaszać na Messengerze SK, można nagrać głosówkę na przykład, albo napisać do mnie SMS, też odbieram.
1: 664-402-302.
0: A za chwilę Sanach i Kwiat Jabłoni, a potem Kygo i Khalid, Save My Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK. Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty

0: sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
3: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
5: Oraz masy dobrej energii.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
7: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroën i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroën i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
11: E-book.

0: To Shawn Mendes na antenie Radia SK, a tymczasem Kinga ze mną jest, zaskoczona chyba telefonem, który odebrała pół minuty temu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oj, bardzo zaskoczona, bardzo.
0: Przyłapałem cię przy czym albo na czym?
1: No właśnie wybierałyśmy się z siostrą i z mamą na zakupy.
0: A ja myślałem, że tort kroisz, bo ty masz dzisiaj urodziny.
1: Nie.
0: Z tego co wiem.
1: Oczywiście.
0: Kinga, ja dzwonię do ciebie, żeby po pierwsze życzyć ci wszystkiego najlepszego, ale no pewnie domyślasz się, że no nie jestem jasnowidzem i sam nie wiedziałbym, kiedy masz urodziny, zwłaszcza, że no nie znamy się jakoś bardzo, dopiero się poznajemy, więc jak myślisz, kto za tym stoi i kto mi doniósł, że dzisiaj warto świętować twoje urodziny w całym Radiu SK?
1: Wiem, że za tym wszystkim, za tą cudną niespodzianką stoi moja kochana siostra Iza.
0: Dobrze, prawidłowa odpowiedź, tak. Co więcej, mam jeszcze, słuchaj, taką głosówkę od niej specjalną, posłuchaj.
2: Kinga, chciałabym ci życzyć dużo radości, zdrówka, słonecznych i ciepłych dni, dalekich latynoskich i hiszpańskich podróży, emocjonujących koncertów, poznawania świata i siebie, spełnienia najskrytszych marzeń i świadomości, że zawsze możesz na mnie liczyć. 100 lat, siostra, pozdrawiam.
0: No fajna ta siostra, no.
1: Nie, no super, naprawdę.

0: Niespodziankę niesamowitą zrobiła.
1: Od tego jest siostra, od tego też jest Eska.
0: Tak,
1: no głos piękny, ale twój też. Także idźcie na te zakupy, kupcie sobie coś fajnego. A ja słyszałem, że ty jesteś też fanką Imagine Dragons bardzo dużą.
0: Oczywiście.
1: To za kilka chwil, jeszcze zanim może na te zakupy pójdziecie, usłyszysz Radioactive na antenie Radia Eska specjalnie dla ciebie. A teraz, żeby ochłonąć jeszcze Stroma i Papa Ute. 14 minut do 20. Od takich niespodzianek jesteśmy.

0: i policzone. Kto już uzależnił się od tego kawałka? Per Genie Sama. Jedna z nowości na antenie Radia SK przed godziną 20. Darek w zupełnie innym temacie na Messengerze SK.
1: Skończył się mundial, więc można byłoby pomyśleć, że jest trochę więcej wolnego, ale tutaj się zaczęły eliminacje Ligi Mistrzów, także polskie drużyny już grają. Pozdrawiam.
0: No i tak w kółko jest z tą piłką nożną. Jak nie jedne zawody, to drugie mistrzostwa. Jak nie liga, to jakieś tam inne historie. No ale w końcu piłka jest okrągła, a bramki są dwie, no więc na okrągło można mecze oglądać. I pewnie te osoby, które fanami bądź fankami piłki nożnej nie są, ale mają drugie połówki, które kochają oglądać mecze, załamały właśnie ręce. Mundialowa Shakira i Burna Boy, daj, daj, na pewno po 20. Dam, oczywiście, że dam. Jak stary ogląda mecz, to przynajmniej radia można spokojnie posłuchać.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: TPO.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
12: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
13: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
14: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
15: Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
16: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
15: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem w Łódzkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
16: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
15: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seans pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
16: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
15: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lotkie.pl.
16: Co ja na to jak na lato? Pakuj mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
17: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. Dagastro.pl.
19: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. Mamy ciekawą propozycję dla miłośników baśniowej krainy ludzi, elfów i hobbitów. Helios szykuje maraton Władcy Pierścieni.
20: Kino Helios w ramach mocnego maratonu filmowego zaprasza na wyjątkowy maraton Władcy Pierścieni. Jedna noc, trzy legendarne filmy i niezwykła podróż przez całe Śródziemie. Zobacz wszystkie części kultowej trylogii w rozszerzonych wersjach reżyserskich. Od drużyny Pierścienia, przez dwie wieże, aż po powrót króla. Tylko w kinie Helios 24 lipca od godziny 21:00 zapraszamy.
19: Mówi Jakub Janus z bełchatowskiego Heliosa. Przypominam, maraton odbędzie się już w najbliższy piątek. Pełny repertuar znajdziecie oczywiście na stronie kina, a po więcej zapraszamy na sk.pl.
0: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
3: Muzyką się żyje.
21: Będzie Shakira w tej godzinie oczywiście, obiecywałem, więc zagram Daj Daj, ale nie żadna tam Shakira, a nasza Ania Dąbrowska jest niespodziewaną muzyczną gwiazdą zakończonego przedwczoraj mundialu. Jej hit sprzed lat, W głowie, stał się tłem muzycznym do zdjęcia wrzuconego do sieci przez Pablo Gaviego, czyli piłkarza grającego w drużynie zwycięzców mundialu, czyli Hiszpanii. Już od kilku tygodni hit polskiej piosenkarki wiraluje w sieci, no bo nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo skąd wielu kibiców nagle na całym świecie zaczęło używać tej piosenki do filmików pokazujących ich emocje i wspomnienia związane z piłką nożną. A Anię Dąbrowską będzie można usłyszeć na żywo i zobaczyć w sobotę podczas Łódź Summer Festiwalu. Być może zaśpiewa też ten wiralowy hit. Cały plan tego festiwalu znajdziecie na sk.pl. W ten piątek startują tegoroczne letnie brzmienia. Trasa zacznie się w Krakowie, a w sierpniu zawita jeszcze do Warszawy, do Gdańska, do Wrocławia i do Poznania. W każdym z tych miast będzie można zobaczyć projekt Babie Lato, a także koncerty takich artystów jak Kaśka Sochacka, Mrozu, Vito Bambino, Ewa Farna czy Brodka, która po latach zagra swoją kultową płytę Granda.
2: Imprezka.
8: Imprezka.
2: Imprezka.
21: Mam nadzieję, że pytani o to, co wydarzyło się we wtorek, nie powiecie, że jakaś niezła Granda była. Tylko, że na przykład zdobyliście jakieś Grand Prix w jakiejś dziedzinie. A jeszcze dzisiaj poświętujemy co nieco. Dwie minuty po godzinie 20 to wakacyjna imprezka. Hanczak z tej strony. Dobry wieczór. Zawsze okazję możecie wypisać na Messengerze Eski, tylko namiar do siebie zostawcie. Alex Warren, Fever Dream, już teraz.

0: Idealny hit opowiadający o tegorocznych wakacjach. Hot and cold. I tak na zmianę. Katy Perry na antenie Radia SK. 15 minut po godzinie 20. W imprezę dzisiaj dużo sobie świętujemy. Jest sporo okazji do świętowania. Wy donosicie na przykład na Messengerze Eski, a ja czasami czytam albo oddzwaniam. Asia napisała, że świętuje dzisiaj z mężem 5. rocznicę ślubu. Babcia przejęła dzieci na noc i niech radio świętuje z nami. Tak Asia napisała. Jak ja mam tam się pchać na trzeciego? Ale miło, że gra radio. Natomiast Natalia też się odezwała i jest ze mną już na linii, bo też ma dzisiaj okazję taką właśnie związkową. Opowiadaj, Natalia.
1: Tak, tak. Dzisiaj mamy z mężem 6. rocznicę zaręczyn. Wkrótce będziemy obchodzić 2. rocznicę ślubu, ale dzisiaj zaręczyn.
0: Pięknie, pięknie. No to trzeba świętować.

0: Mam nadzieję, że pamiętał, z tymi datami różnie
1: tak,
0: bywa u facetów.
1: Pamiętał, czekały kwiaty w domu, czekoladki, a teraz był romantyczny spacer po Wrocławiu.
0: Pięknie, pozdrawiamy Kamila, bo Kamil ma na imię, tak?
1: Tak,
0: twój facet.
1: Pozdrawiamy.
0: No szósta rocznica zaręczyn, jeszcze się to pamięta. Swoją drogą tak się zastanawiam właśnie w kontekście twoim, Natalia, tej szóstej rocznicy zaręczyn i Asi, jeśli chodzi o piątą rocznicę ślubu. To są jeszcze stosunkowo młode związki, więc żeby wam miło się świętowało, to chyba powinienem coś takiego zagrać, nie? Romantycznego, to by pasowało, nie?
1: Na pewno będzie pasować do dzisiejszego wieczoru.
0: No właśnie, bo później, jak już te związki są nieco starsze, to świętowanie rocznic czasami wygląda na przykład tak, czyli tak nieco bardziej dramatycznie, a w pewnym momencie to nawet, czego oczywiście nikomu nie życzę, może zdarzyć się, że to świętowanie kończy się bardzo szybko i jest taki właśnie fail. Ale to wszystko jeszcze długo, długo przed wami, Natalia. Także ja wam życzę, żeby było romantycznie jak najdłużej.
1: Super, dziękujemy serdecznie. Spokojnego i miłego wieczoru.
0: Wzajemnie, chociaż może nie do końca takiego spokojnego. Great Expectations, Siena Spyro. Teraz zagram bardzo ładnie w Radiu SK.

0: Wakacyjnie gramy oczywiście w Radiu SK Topic i Becky G. Sorry Papi, to jest tytuł tego kawałka. Odezwała się Paulina.
1: Słuchajcie, jest środek lata, a ja musiałam włączyć ogrzewanie w samochodzie, bo jest tak zimno, coś nieprawdopodobnego. Proszę, Esko, zagrajcie jakiś gorący, wakacyjny hit na rozgrzewkę.
0: No właśnie, na ten lipcopad, sorry papi, idealne było, prawda? Ale za chwilę też będziemy grali bardzo gorąco, bo na przykład Run Run River wam zagram i to będzie dedykacja dla Roberta, który napisał do mnie na Instagramie, że słucha nas w Stanach i właśnie teraz pracuje dzielnie przy odwodnianiu swojego domu, to znaczy kopie odwodnienie. Cokolwiek to znaczy, ale mówi, że bardzo głęboko już jest i niedługo prawdopodobnie dokopie się do jeziora Michigan. Nie rób tego, bo trzeba będzie zmieniać tam mapy i te sprawy i się uczyć geografii na nowo. Także kop, kop, kop, hop, hop, hop, o tym się z serialem skojarzyło. A Run, Run, River za kilka chwil, bo akurat żadnego hitu o jeziorze nie mam.
2: Reklama. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Mama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

Bledka na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Shimza i Fire Fire wam zagram, a teraz o PKP. No, koleje to jednak jest jakiś taki inny świat i jakiś inny tryb myślenia, chociaż ja bardzo lubię jeździć pociągami, zwłaszcza kiedy się nie spóźniają, no ale problem jest taki, że one się spóźniają. I wszyscy to wiemy, natomiast są na to nawet liczby, ponieważ w czerwcu, zgodnie z rozkładem, do stacji końcowej dojechało tylko 58% pociągów PKP Intercity. Tak donoszą dane Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli dobrze rozwijam skrót. No więc rzeczywiście opóźnionych pociągów było sporo. Kolejarze tłumaczą, że to przede wszystkim przez falę upałów, która się przetoczyła wtedy przez Polskę. No ale jak wiemy, tam złej baletnicy to i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest na to sposób, na te właśnie opóźnienia, które się pojawiły i których jest bardzo dużo. Otóż kolejarze wpadli na pomysł, że od września, kiedy będzie korekta rozkładów jazdy, po prostu te opóźnienia będą wliczone w ten rozkład po to, żeby pociągi się już nie spóźniały. Tak, tak, czyli no tam nie wiem, jak się rekordzista pociąg z Krakowa do Szczecina bodajże jechał 14 godzin, no to można po prostu wpisać w rozkład, że on po prostu tyle ma jechać. I jak przyjedzie zgodnie z tym pierwotnym, wcześniejszym rozkładem, czyli przed czasem według tego nowego rozkładu, no to przecież będzie radość i sukces, a nie zmartwienie, że pociąg opóźniony. Jakie to jest logiczne, jakie to jest piękne. Przyłóżmy to na inne zawody w ogóle. Że jak na przykład ktoś sprzedaje w sklepie i będzie miał manko, no to może też niech to jakoś tam wliczy w te ceny od razu i założy, że będą straty. No to tak dalej można iść. Bardzo mi się ten sposób myślenia podoba.

Co prawda dopiero 21 dzień lipca, ale ja też absolutnie jestem za tym, żeby przedłużać lato. Nie tylko o jeden dzień, jak najdłużej niech trwa, tylko może niech będzie bardziej łaskawe dla nas, jeśli chodzi o pogodę. Ostatni dzień lata to jest wspólny hit Gipsa i Ego, a także For Money. Tak zagrałem przed godziną 21. To bardzo przyjemne granie, ale jeżeli wolicie takie bardziej klubowe, energetyczne, to pamiętajcie o SK Live Remix. Możecie w naszej aplikacji znaleźć specjalny stream, gdzie to właśnie takie rytmy królują i klubowe bity. Całą dobę można sobie włączać. Idealna to jest ścieżka dźwiękowa, na przykład jeżeli szykujecie się na jakąś imprezę. A SK Live Remix w wersji radiowej oczywiście też mamy dla Was w każdy piątek wieczorem, a w wakacje także w nocy z soboty na niedzielę.

0: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
1: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
0: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
1: Przykłady?
0: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
1: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
0: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
1: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel strony

0: www.radioklubmusica.pl.
1: Daniel Tepliński, witajcie ponownie. Podczas Dni Miasta Łodzi sporo będzie się działo nie tylko na Błoniach. Od 24 do 26 lipca w centrum będzie można znaleźć 8 stref tematycznych.
2: Z nich między innymi strefa zdrowia i podróży, strefa sport, w której będzie można zobaczyć pokazy sportowe, będzie strefa rozrywki, strefa moto, festiwal książki.
3: Będziemy opowiadali też o tym, jak dobrze i zdrowo żyć w Łodzi, także tkania zagadek, escape room, ale nie tylko to, bo przez cały weekend na ulicy Piotrkowskiej koncerty, DJ sety, cały weekend oczywiście z darmową komunikacją zbiorową.
1: Mówi Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń i Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Szczegóły znajdziecie na stronie Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
4: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
5: Impreska. I to wakacyjna. Może ktoś akurat słucha teraz na wakacjach. Pozdrowienia, zazdroszczę. Ale pewnie są też tacy, którzy za kółkiem, albo w pracy za kółkiem. Dla wszystkich w kółko gramy hity na czasie. 21 na zegarach, Temper City, Self Aware na dobry początek tej godziny. Hanczak z tej strony, dobry wieczór.

DNA. 21:27 na zegarkach. Gramy oczywiście w Radiu SK dalej w imprezce. No właśnie, zagrajmy może w coś. Czy ktoś jeszcze ma trochę siły w ten wtorkowy wieczór? Może ktoś ma urlop i ma dużo siły, a może ktoś jest w pracy i po prostu chce od tej pracy chwilę odpocząć? Do zgarnięcia już za chwilę eskowa koszulka, nowa, z napisem CZEŚĆ, czyli taka koszulka, która pomaga nawiązywać kontakty latem gdzieś, na przykład na festiwalach. Żeby się ze mną pobawić, to trzeba się zgłosić. 664-402-302, można SMS-em, można na Messengerze Eski, tylko z numerem telefonu. Potrzebuję dziewczyny i potrzebuję chłopaka, będzie tylko jedno pytanie, za to odpowiedzi może być wiele i zobaczymy, która płeć dzisiaj będzie silniejsza.

0: Zara Larsson. Wiem, że lubicie, ja też bardzo lubię. Wracam wspomnieniami do Openera cały czas i do jej świetnego koncertu. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu Zarę w naszym kraju zobaczymy. Ale tym razem usłyszymy Olę i Arka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry.
0: Słuchajcie.

0: No, będziecie grali za chwilę. Grali o eskową koszulkę. Będzie jedno pytanie, ale odpowiedzi musi być jak najwięcej. Tylko że dajecie po jednej na zmianę, odbijacie piłeczkę. Nie może się nic powtórzyć. Trzeba się słuchać. Odpowiedzi muszą być prawidłowe. Mnóstwo tych zasad, ale dacie radę. Okej? Słuchajcie, dzisiaj internet zapłonął, ponieważ Wersow i Freeze doczekali się synka, ogłosili światu, że się urodził, bardzo fajnie, gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. No i to mnie tutaj zainspirowało, żeby zadać wam pytanie, jakie przedmioty, bez nazw własnych, marek i tak dalej, przedmioty są potrzebne, kiedy rodzi się taki maluszek. Ola zaczyna.
1: Laktator.
0: Laktator, wiedziałem, że padnie. Arek?
2: Pieluchy.
0: Ola?
1: Rożek.
0: Arek?
2: Łóżeczko.
0: Ola?
1: Mokre chusteczki.
0: Arek?
2: Fotelik samochodowy.
0: Ola?
1: Butelka do karmienia.
0: Arek?
2: Taki wózek do jeżdżenia.
0: Ola?
1: Smoczek.
0: Arek?
2: Ubranka jakieś takie małe.
0: Ola? Mini takie.
1: Body.
0: Body, no to ubranko jest body. Nie mogę tego zaliczyć. No to wychodzi na to, że Arek, wygrałeś, no. Brawo. To umawiamy się tak, że Arek dostaje eskową koszulkę z napisem cześć i do tego oczywiście jeszcze lipcowy magazyn SK Story. Ola, a ty możesz sobie wybrać jedną z tych rzeczy, które wymieniłaś. Nie wiem, co byś wolała, smoczek, body, laktator?
1: No to smoczek.
0: Smoczek! A żebyś wiedziała, że ja ci kupię smoczek i ci wyślę smoczek.
1: Ale czekam.
0: Nie ma sprawy. Radio SK. A może być po prostu smok wawelski z Krakowa, tylko taki malutki?
1: Może być. No.

0: Wakacje na antenie Radia SK. White 2115, Palar, Mercury, to coś na 5 minut przed 22. Za chwilę oczywiście gramy dalej. Między innymi pojawią się Damiano Dawid, albo też Axel Ibon, albo też Gips i Kukon. Ale wcześniej jeszcze pojawia się Kuba. Bardzo lubię, jak opowiadacie mi o swoim dniu w imprezce na Messengerze Eski. Cześć Kuba!
1: Cześć Michał! Dzisiaj wyjątkowy dzień. Byłem rano oddać krew, potem się zdrzemnąłem, odpocząłem, pojechałem skosić trawę sobie na Rodosie. A teraz wracam i chyba przysługuje mi zimne piwko, bo jutro wolne. Pozdro 600 SK.
0: Zaraz, zaraz. Po oddawaniu krwi przysługują czekolady, a nie jakieś tam inne rzeczy. No ale pochwalam to, że krew oddajesz, zwłaszcza latem jest ona niezmiernie potrzebna. Ja jutro wolnego nie mam, ale sobie zjem też czekoladę za chwilę. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro po 18:00.

0: Reklama.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. dagastro.pl.
4: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. Piętrowy autobus Radia SK stanie podczas Łódź Summer Festival na łódzkich Błoniach. W jego wnętrzu powstanie mobilne studio radiowe, a obok pojawi się festiwalowa strefa z DJ-em, leżakami i konkursami. Między koncertami uczestnicy będą mogli odpocząć, posłuchać muzyki i zobaczyć, jak wygląda praca radiowego studia podczas dużej

0: tego plenerowego wydarzenia. Radio SK Łódź jest partnerem medialnym tegorocznej edycji festiwalu, który odbędzie się od 24 do 26 lipca. Na łódzkich błoniach wystąpią m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, BDS 2115 i Dawid Kwiatkowski. Wstęp na wszystkie koncerty będzie bezpłatny. To jak? Widzimy się?
1: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu. Numer 1 w Łodzi.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Radio S.

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.

0: Stefani. Radio
1: SK. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,